0: Partnerem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Człowiek się z rana nie rozśpiewa w samochodzie i zastanawia się, jak będzie brzmiał na pierwszej prognozie pogody.
2: I jak brzmisz?
1: No nie wiem, dziwnie chyba troszkę, co?
2: A co się stało?
1: Nie wiem, muszę się rozśpiewać, zaraz będą dobre piosenki, będziemy śpiewać.
2: Mam nadzieję, że to klimatyzacja.
1: No chyba. 8 stopni teraz, najcieplej będzie dzisiaj 18, szanowni państwo. Słoneczko z rana, później zachmurzenie umiarkowane. Szanse na opady są niewielkie.
2: Ale są.
1: Są.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są News Eski 2. Pentagon odwołał przerzut ponad 4000 żołnierzy do Polski. Chodzi o pancerną brygadę wojsk USA wraz ze sprzętem. Decyzję potwierdzili przedstawiciele Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych. Szef MON zapewnia, że sprawa nie dotyczy bezpieczeństwa Polski i ma związek z wcześniej zapowiadanymi zmianami w działaniach armii USA. Prezydent zabrał głos w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki zapewnia, że sytuacja nie wpłynie na relacje Polski z USA. Jak podkreślił, nie wyobraża sobie, by sprawa mogła zaszkodzić współpracy między krajami.
2: Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Prokuratura sprawdza, czy inne osoby pomagały posłowi PiS w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Egzamin ósmoklasisty napisany, teraz pozostaje czekać na wyniki, a te zostaną podane 3 lipca, mówi Maria Łazuga, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.
3: Uczeń dostanie kod dostępu, także będzie można już te wyniki również pozyskać z internetu, ale oficjalnie dokument dostanie do ręki 3 lipca w szkole.
4: Będzie stres w oczekiwaniu na wyniki?
5: No na pewno jakiś tam będzie.
6: Czy się przede wszystkim dostanę do szkoły wymarzonej? No.
4: Jesteś pewny siebie, że będzie dobrze?
6: Nie jestem.
5: Niedługo mamy bal, także powinniśmy trochę wyluzować.
1: A uczniów 8 klas dopytywał Rafał Rożycki.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: SK2 Sport.
1: Górnik Zabrze i Raków straciły szansę na Mistrzostwo Polski. W zaległych meczach Ekstraklasy górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia. Z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Ewelina Świtolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała 2 kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Widzisz, Jarząbek, jak to jest?
10: Najpierw egzamin, a później bal.
9: No, ale to jest tak, że 14-latek musi się wyluzować. I on już brzmi jak 30-latek, to my już brzmimy jak 60-latki. Dzień dobry!
10: Dzień dobry!

0: co jeszcze się innego można śmiać?
1: Nie wiem. W oczy?
0: W oczy się można śmiać, tak. Oczami nawet się można śmiać.
1: No, oczy, no właśnie.
0: I pytanie, czy wasze oczy dzisiaj są uśmiechnięte, czy takie bardziej smutne, bo zaspane?
1: Posłuchajcie, no właśnie, a oczy się czasami zamykają. Donald Trump o tym wie najlepiej. Kamery ostatnio przyłapały go, jak siedział na jakiejś debacie, prawda?
0: W swoim gabinecie owalnym.
1: No,
0: w swoim gabinecie owalnym.
1: I trochę przyciął komara, umówmy się szczerze. No po prostu zamknął oczy. Później Biały Dom tłumaczył, że nie, pan Donald Trump po prostu tak mruga.
0: A może ćwiczyłby przed wizytą z tym Xi Jinpingiem, bo dzisiaj tam on ma takie oczka małe, nie? Ten Xi Jinping.
1: A, żeby się nie czuł tego.
0: Żeby się nie czuł dyskomfortowo prezydent Chin.
1: Może tak było. Tak czy inaczej Biały Dom tłumaczy, że pan Donald Trump tak mruga, prawda? Zdradzało go jednak chrapanie. Bo wiesz, chrapanie z mruganiem...
0: Czyli zasnął sobie.
1: Tak jest, przyciął komarka, no w Białym Domu, proszę bardzo, w gabinecie owalnym, pięknie.
0: Przy wszystkich podczas spotkania otwartego.
1: Ale prezydentowi
0: normalnie.
1: Kto zabroni? No nikt nie zabroni. Moi drodzy, i tak się zastanawialiśmy, bo ja na przykład, wyobraźcie sobie, ostatnio deszczyk padał, uderzał w szybki i tak się położyłem na 40 minut drzemki. Wstałem po 3 godzinach, tak mi się
0: idealnie.
1: Dobrze spało.
0: 40-minutowa drzemka na 3 godziny jest najlepsza.
1: Oczywiście, tuż przed snem. No po prostu tak mi się dobrze spało, jak deszcz pada za oknem, że to głowa mała. I pytanie do was, moi drodzy, gdzie wam się najlepiej śpi?
0: Gdzie?
1: Gdzie?
0: U mnie by musiało dojść jeszcze do tego pytania kiedy.
1: Kiedy?
0: Bo to ma... Nie, bo to ma znaczenie. W zimą.
1: Aha.
0: Jak najlepiej, jak jest sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich.
1: Jesteś po obiedzie?
0: Jestem po obiedzie i zaczyna się pierwsza seria, kładę się na narożniku i budzę się na końcu drugiej. To wtedy najlepiej.
1: 726-826-826 albo Messenger. Co musi zajść, żeby wam się dobrze drzemało?
0: Tak.
1: Taka idealna drzemka. Jak ona wygląda?
0: Czy idealna drzemka istnieje? Gdzie, kiedy, co i jak? Prosimy. 726-826-826 lub Messenger. Esgad.

0: No, przymrużenie oka Trumpa w gabinecie owalnym to nic. Twoja drzemka półgodzinna, która okazuje się trzygodzinną, to też jest nic.
1: Ktoś jest lepszy?
0: Panie, słuchaj pan.
2: Ja na przykład genialnie potrafię sobie uciąć taką poobiednią drzemkę, tak zwany kwadransik, jak ja to nazywam. Jak się tak położę o 16-17, to potrafię do 4 rano pić.
0: 6 do 4 to jest 10 godzin. Nie, co ja mówię?
1: No, policz ty
0: 16-17 powiedział, tak?
1: No.
0: 16-17, czyli 4, 12 godzin.
1: 12 godzin.
0: 15 minut się zamienia w 12 godzin. U ciebie pół godziny w 3 godziny.
1: I wstaje człowiek, nie? W środku nocy, no. Je kolację i idzie spać. No, idealne życie po prostu.
0: Sen, moi drodzy, nawet drzemka, to doskonałe. Mamy wehikuł czasu, gdzie cofamy się do przeszłości, nie?
1: Oczywiście.
0: Sen jest wehikułem czasu, mówią, no, że wehikuł czasu nie wynaleziono. A kładziesz się spać na 15 minut, budzisz się za 12 godzin. Czy to nie jest wehikuł czasu?
1: Oczywiście, że tak. A poza tym, jak to dumnie brzmi, drzemka. Truskawkowa, wiśniowa.
3: SK2.
0: Jaka chcesz?
1: Test!

0: Killer i elektryczne gitary w Radio SK2. O Lewandowskim bardzo głośno, bo dostał ofertę na 90 milionów euro za sezon z Arabii Saudyjskiej, ale też nie milkną echa po głośnym fetowaniu Mistrzostwa Hiszpanii. Lewandowski ze Szczęsnym na dachu autokaru. Przecież. Niektórzy zarzucali, że pod wpływem panowie są, bo tam... Wojtek, no dziś ci powiem!
1: Ktoś na pewno na nich wpłynął. Lewandowski na dachu tego busa wyznał: tańczyłem z córką Tomaszewskiego. Na studniówce.
0: Na studniówce się okazało, że razem chodził do tej samej szkoły i byli na studniówce z córką pana bramkarza, świetnego Polaka Jana Tomaszewskiego. I wszystko już wiemy. My już połączyliśmy te kropki. Wyszło wszystko na jaw.
1: Zobaczcie, Ania teraz z tymi Hiszpanami, to ona się po prostu mści.
0: Po prostu baciatom się mści.
1: Tak jest. SK2

0: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i ebilet.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej.

0: Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Nie, no prawie 19 nawet.
2: Ale chmurki też będą dzisiaj, chociaż też sporo słońca. No tak, wiecie co, i będą i chmury, i słońce.
1: No taka wiosenna pogoda, idealna, no. Nie za ciepło, nie za zimno, nie za dużo, nie za mało słońca. No,
2: taka pogoda nie na grzyby chyba, nie? Czy na grzyby?
1: A, grzyby tam możesz iść cały czas, bo to wchodzenie na grzyby nie chodzi o zbieranie grzybów. Nie wiem, czy wiesz.
2: Ja wiem. Byłem kiedyś na grzybach.
1: Rzuciłeś na czworaka.
2: Żadnego nie przyniosłem. Bo nisko leżą, no.
0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są news Eski2. Zmasowany atak rosyjskich dronów na Kijów uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. Jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Od wczoraj trwają też ataki na infrastrukturę krytyczną Ukrainy. W ciągu ostatniej doby zginęło 14 osób, a ponad 80 zostało rannych. W Pekinie spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym kraju. Donald Trump mówi o dobrych relacjach między państwami. Jak podkreśla, USA i Chiny szybko rozwiązują problemy i mają przed sobą wspólną przyszłość. Prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry, przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w rozmowie z TVN24. Podkreślił, że Polska ma umowę ze Stanami Zjednoczonymi, która pozwala wystąpić o ekstradycję także na podstawie nieprawomocnego orzeczenia.

0: Lubisz, jak to tam plumka?
1: Lubię, lubię.
0: W tej, tak, do samego końca. W tej Carly Fernandez.
1: Lubię,
0: tak, plumka.
1: Carly Fernandez do samego końca. Fajnie, że ona wybrzmiała. Mamy 22 minuty do godziny 7 już, moi drodzy, jak się czas leci. Niektórzy wstają do pracy, niektórzy się dopiero budzą, a inni już myślą o tym, gdzie tutaj przyciąć
0: komara. A niektórzy się obudzili i już by chcieli pójść spać. Gdzie, co i jak, jeśli chodzi o jakąś dżemeczkę? Dżemeczkę? Pytamy was dzisiaj o dżemeczki i...
1: Co jest... się musi stać, żeby była idealna dżemka zaistniała?
0: No? I Grzesiu, słuchamy.
2: Nie najlepiej zasypia się przy żonie, ale najlepsze jest spanie w ciężarówce. Cisza, spokój.
0: Nikt nie przeszkadza, to była delikatna sugestia w kierunku żony w takim chyba razie.
1: Tak, tak. Tylko jest jedno ale, czy pamiętajcie, drodzy kierowcy, zasypiamy po zatrzymaniu się, na poboczu, na miejscu pasażera, a nie za kierownicą.
0: Nie na pasażera, w ciężarówce jest leżanka.
1: A to przepraszam, bo ja pamiętam ciężarówki, jak jeszcze stare były. No. On w starze, stary. Wiesz, co to było w starze?
0: W starze, stary, spał. Eska 2. Wszystko na S. Nie, W jest jeszcze. W starze, stary, spał. O, no, tylko
1: WSS.
0: WSS.
1: Brzmi jak jakiś krążownik.
0: Szyfrujmy, WSS. Dobrze. Teraz szyfrujemy LP. Czyli Lady Punk, WK, czyli Victoria Kida, i u nas Nypychy, najlepsze polskie hity.
1: Czyli teraz LP w utworze MP.
0: 21 do 7.

0: Czasami trzeba pożyć życiem towarzyskim, ale czasami się nie da. Czasami musicie
1: być zdani znajomości.
0: Na radio.
1: Fajnie mieć znajomości. Naprawdę, fajnie mieć znajomości.
0: No to wszyscy znają Jarząbkę, znają Wajdę.
1: A pan Ziobro zna, kogo trzeba i już jest tam, gdzie...
0: Ja nie znam Ziobro, znam, żeby nie było.
1: Polskie władze i organy ścigania starają się ustalić, na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro opuścił Węgry, brzmi komunikat. Skoro zabrali mu paszport, prawda, i dostał się do USA, to jak on się tam dostał? I tego nie wiedzą nasi ministrowie,
0: nasi politycy,
1: nasi śledcy.
0: Cały czas gadają, we wszystkich gazetach o tym piszą, w mediach cały czas o tym mówią. Skąd ten Ziobro się dostał, jak się dostał do tych Stanów? Co on to, jak on to zrobił?
1: I teraz uwaga, sam polityk zabrał w tej sprawie głos. Twierdzi, że skutecznie skorzystał ze specjalnego dokumentu.
0: To jednak. Mówiłem ci, że paszport Polsatu jeszcze się do czegoś przyda. SK2

0: My tak dzisiaj o tym Donaldzie Trumpie, że przyciął komara w gabinecie owalnym, troszeczkę się śmialiśmy, ale może to rzeczywiście z uprzejmości dla Xi Jinpinga.
1: Możliwe, że tak jest. Natomiast już widać, że wylądował. Więcej o tym będzie w newsach Radia SK2 punktualnie o godzinie 7. Ja nie wiem, jak się Donald Trump będzie czuł w Chinach, skoro tam mają wielki mur chiński, a wiadomo, że największy z największych i wszystko, co największe, to Donald Trump. Może się czuć zazdrosny jednak troszkę. SK2.

0: trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
3: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1900

0: sporo czasu spędziłem w powietrzu. Ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
6: Dyszka już na plusie, dyszka.
7: No to dobrze, będzie 18, więc będzie jeszcze więcej. A później będzie mniej, bo będzie 17, później będzie więcej, bo będzie 19, a później będzie mniej, bo będzie 16.
6: Chciałem sprawdzić korki w Warszawie i wyskoczyła mi Afryka. Nie wiem, czemu Warszawa się nie chce załadować. W Afryce nie ma jak coś korka.
7: Sprawdź dziki zachód.
6: Nie, jest koreczek. Już na Brudnie, na wysokości Rębielińskiej.
7: Albo miejska dżungla.
5: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. W akcji około 300 policjantów. Trwa obława za domniemanym sprawcą strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zginęły, jedna trafiła do szpitala. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Jak udało nam się dowiedzieć, ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale były znane policji. Jedna z nieoficjalnych hipotez, które pojawiają się m.in. w lokalnych mediach, mówi też o możliwych porachunkach na tle narkotykowym. Prokuratura jednak tego nie potwierdza, śledczy nie zdradzają swoich ustaleń. Zapewniają, że mimo obławy nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Ci jednak boją się o swoje bezpieczeństwo.
10: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i tak, taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
9: Obława trwa, sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek.
8: To pierwsza taka wizyta od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu. Nasze stabilne dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Z kolei Trump zapewniał o dobrej współpracy i wspólnej przyszłości. Ceny paliw będą kontrolowane przez kolejne tygodnie. Rząd przedłuża program CPN. Jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, będzie obowiązywał co najmniej do końca maja.
11: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli w zakresie obniżki podatków i utrzymania sztywnej marży. To jest efekt skuteczności tego programu.
8: To czy program będzie dalej przedłużany, w tym na wakacje, jest uzależnione od sytuacji na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,39 zł, 98 6,98, a diesla 6,92.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: SK2 Sport.
8: Pewna mistrzostwa FC Barcelona z porażką w La Lidze. Katalończycy przegrali na wyjeździe z Deportivo Alaves 0-1. Całe spotkanie rozegrali Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę mistrzostw świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Ja nie wiedziałem, że nasza Paulinka tak dobrze po chińsku potrafi.
14: A nie, pan jeszcze dużo rzeczy o mnie nie wie.
6: Dobrze, codziennie się człowiek czegoś nowego uczy.
7: A co to jest za problem po chińsku?
6: No to powiedz coś po chińsku.
14: No jako tako.
7: Bruce Lee, o.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
6: Sprytny jesteś, widzisz? Wiesz? Spryt cię uratował, dlatego przeszedłeś przez całą podstawówkę, szkołę średnią.
7: A nawet troszkę szkoły średniej liznąłem, tak jest.
6: Dzień dobry.
7: Hej. To jest sen, rzeczy.

0: od dawna to wiem.
1: Zastanawiałem się, kiedy. Kiedy ten utwór pojawi się na naszej gorącej polskiej dwudziestce i mogę powiedzieć, nareszcie. Nareszcie jest. I to jak jest? Trzecie miejsce.
2: Dlatego tak patrzyłeś na mnie na koniec tego utworu. I to dlatego, nie dlatego, że tam śpiewał Igor Herbut, że ciągnie mnie do ciebie. Jarzomek wtedy się tak na mnie popatrzył i tak puścił oczko. Ja mówię, co jest?
1: Dobrze, że tylko oczko puściłem.
2: A to chodziło o to, że na trzecim miejscu ten utwór, to już wszystko wiem.

0: trzecie miejsce.
1: Dlatego tak patrzyłeś na mnie na koniec tego utworu. To dlatego, nie dlatego, że tam śpiewał Igor Herbut, że ciągnie mnie do ciebie. Jarzomek wtedy się tak na mnie popatrzył i tak puścił oczko. Ja mówię, co jest?
0: Dobrze, że tylko oczko puściłem.
1: A to chodziło o to, że na trzecim miejscu ten utwór, to już wszystko wiem.
0: Co prawda najniższy stopień podium, ale zawsze podium.
1: To jest brąz.
0: No właśnie, i on się pnie cały czas. Podejrzewam, że przy następnej liście to już będzie numer jeden. Tak mi się wydaje, ale to wszystko zależy od was. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie. Jeżeli podobał wam się akurat ten kawałek, to na ten kawałek. Jeżeli podobają wam się inne kawałki, to na inne kawałeczki też można.
1: Tak, żeby się pnęły jak ten brąz. Brąz, który się pnie. To dziwnie brzmi, ale zawsze potem może być srebro i złoto, nie?
0: Panowie, proszę znaleźć...
1: I panie!
0: No, panie to przede wszystkim, ale panowie, proszę znaleźć w sobie pierwiastek żeński i, bo wiadomo, dziewczyny lubią brąz, więc
1: panowie,
0: proszę na ten brąz zagłosować.
1: Tak,
0: no.
1: Tak, panowie teraz muszą się przełamać. Mówiłeś, że o 18 w piątek?
0: Nie mówiłem.
1: No to powiedz.
0: O 18 w piątek, a co o 18 w piątek? A lista.
1: No, lista. No. SK2.
0: Czy ten pan i pan zagłosuje, czy nie?
1: Zagłosuję.
2: Czy ta

0: Oj, frytki będą robione chyba. Będą robione frytki, olej wylany. Będą. Ziemniaki pokrojone.
1: Mam nadzieję, że nowy wlali chociaż. Bo to wiesz, jak to
0: jest. Na starym czasami też.
1: Na we wakacjach, tak? To cały lipiec i sierpień przelałem.
0: Mało razy jadłeś frytki na starym oleju? Stało ci się coś?
1: Ja oczywiście,
0: żyjesz,
1: że nie.
0: No. Żyjesz.
1: A później jeszcze się go do silnika wlewa i można jeszcze ze 1000
0: traktorem nowe ziemniaczki.
1: Jasne, oczywiście,
0: ukopiesz,
1: tak.
0: Spokojnie. No
1: a właśnie, a propos kopania w ziemi. Wyobraźcie sobie, że 6-latek z Norwegii odkrył 1300-letni miecz wikingów.
0: 6-latek znalazł miecz?
1: Tak.
0: Nagi?
1: Mam nadzieję, że nie, bo by połapak dostał, jakby był nagi.
0: Ale nie, no to jest sprytny. 1300 lat ma miecz, tak?
1: Tak.
0: I to jest wikingowski, jak to się mówi, miecz wikingów.
1: Miecz wikingów wyleżał gdzieś sobie na polu, ponad 100-hektarowym polu, więc to trzeba mieć szczęście jednak, żeby znaleźć taki miecz w takim 100-hektarowym polu. W ogóle, zobacz, 6-letni Henryk, bo tak ma na imię, znalazł miecz w 100-hektarowym polu, a 40-letni Jarząbek nie potrafi znaleźć dwóch takich samych skarpetek w szufladzie 20 na 20 cm.
0: Bo żeby znaleźć skarpetki albo miecz, to trzeba mieć trochę szczęścia.

0: Pół? Pół to całkiem dobrze brzmi. Pół.
1: Jak jesteś sam.
0: No gdy nie macie tu, przecież śpiewał.
2: A, no, okay,
0: no i go wie co śpiewa. Pół, gdy nie macie tu. A tak to litr musi być co najmniej 25 minut. Po siódmej, 11 lat temu bawili się na plaży, teraz muszą słono zapłacić, taki nagłówek w internecie.
1: A wiecie co chodzi? Chodzi o to, że włoski sąd najwyższy orzekł już w sprawie, która się toczyła od 11 lat. Ojciec z córką muszą zapłacić odszkodowanie w wysokości 10 tysięcy euro mężczyźnie, u którego doszło do odwarstwienia się siatki.

0: wymówki. Chodzi o to, że ten facet został przez ojca i córkę trafiony piłką tenisową w oko i mu się siatkówka odwarstwiła i po 11 latach, no to tatuś z tureczką będą musieli bulić.
1: Bo tatuś z tureczką grali i niefortunnie trafili
0: no nie
1: w gościa,
0: to, no
1: tak?
0: Zdarza się,
1: i
0: że
1: to kosztuje 10 tysięcy euro.
0: 10 tysięcy, taka przyjemność, okay, tak jest.
1: Okej, przyjemność. Nie, to jest, słuchaj, kolejny dowód na to, że piłka tenisowa po prostu nie pasuje do tej siatkówki.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
9: Będzie ciepło. Umówmy się, 18 w cieniu, a cienia będzie dzisiaj dużo.

0: to ciepło.
1: No i to jest taka dobra pogoda na umawianie się po parkach, po różnego rodzaju zagrodach, zagajnikach, albo nad Wisłę można sobie pójść pospacerować dzisiaj, jeżeli ktoś oczywiście oleje pracę.
0: I umówmy się, dzisiaj wiatr wieje z południa, na południu jest ciepło, więc będzie powiew ciepłoty, mam nadzieję, takiej z południa. Porywy do 40 km na godzinę, a teraz prawie nie wieje.
1: Drugi raz zaproponowałeś, może się zgodzę.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Lokalne władze informują o ponad 30 rannych i jednej ofierze śmiertelnej. Zniszczona została infrastruktura cywilna, w tym blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Według mera ukraińskiej stolicy pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Eksplozje było też słychać w Charkowie, Odessie i Sumach. Do tego tematu wrócimy niebawem w relacji naszego korespondenta z Kijowa. Polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem rosyjskie samolot IU-20. Wojsko podkreśla, że maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada natychmiastową reakcję na tego typu sytuacje. Szef MON podkreśla, że to kolejne rosyjskie prowokacje i testowanie systemów obrony. Wygrane gospodarze w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. King Szczecin wygrał 80-78 z Zastalem Zielona Góra, a Śląsk Wrocław 87-84 pokonał Arkę Gdynia. Dziś spotkania w kolejnych dwóch parach.

0: Ładnie zagrali. Ładnie zagrali. W każdym wejściu antenowym mogę powiedzieć, że ładnie zagrali.
1: No to jak mówisz,
0: u nas nie ma słabych hitów.
1: Bo jeżeli my ładnie gramy, to teraz trzeba będzie powiedzieć o czymś brzydkim, o czymś nieładnie pachnącym, a takie coś wydarzyło się w Limanowej. Limanowa to jest chyba gdzieś tam południe, nie?
0: W Małopolsce, no. Tak. Ja wiem, o czym mówię.

0: bo słyszałem. Ta ciężarówka, co jechała i się z niej wylało.
1: Słyszałem, poczułem. No, tak jest. Jechała sobie ciężarówka drogą przez Limanową i to była taka, wiecie co, to była wywrotka, która przewoziła ekstra... śmierdzące rzeczy.
0: Jakieś chemikalia do oczyszczalni
1: ścieków. Szambu przewodziła, no do jakiś szambu po prostu
0: śmierdzące.
1: No ja
0: to ładnie chciałem
1: po prostu, tylko że zamiast w cysternie to przewozili to po prostu w wywrotce. I wywrotka, wyobraźcie sobie, przyhamowała na światła.
0: A wiecie, jak działają prawa fizyki? Wtedy wszystko leci do przodu i się wylało przez kabinę, zalało kabinę.
1: Zalało ulicę.
0: Zalało domy.
1: Zalało chodniki, zalało latarnie. No ale rzeczywiście, poleciało też wszystko na kabinę, bo to nie była cysterna, tylko tak jak powiedziałem, to była wywrotka.
0: Sprzątanie wylanej substancji trwało ponad 3 godziny, tak donoszą służby.
1: A najgorzej to ma kierowca, prawda, bo wpadł w G po uszy, dosłownie i w przenośni.

0: Absolutnie, absolutnie to było spotkanie na szczycie, można powiedzieć, bo premier Donald Tusk spotkał się z państwem Clooney.
1: W sensie, z Batmanem się spotkał.
0: Tak, i z jego żoną Amal. Amal i George Clooney w Poznaniu podczas kongresu Impact 26 i Donald Tusk się z nimi spotkał i rozmawiał nawet.
1: Nawet powiedział hello do nich, oni powiedzieli hello, hello i sobie pogadali troszkę. No i widzicie, jest takie też piękne zdjęcie, które się pojawiło na X-ie tym u premiera, na którym jest wraz z panem Clooneyem i zdjęcie wygląda mniej więcej tak, że stoi sobie taki przystojny aktor w garniturze, modny zegarek, prawdziwy talent, doskonale odgrywa każdą rolę, mówi co mu ślina na język przyniesie, każdy scenariusz, który dostanie, no niesamowity.
0: A obok George Clooney.

0: Początek, po ósmej przecież będziemy grać w Państwa Miasta, 726-826-826 lub Messenger. Można się zgłaszać od teraz, pamiętajcie, na Messengerze zostawiacie nam swój numer telefonu, jeśli chcecie zagrać.
1: Macie jakieś pytania do nas? Bo jeżeli tak, to fajnie, bo dzisiaj zgłaszacie się pytaniem do nas.
0: Najkrótszym, jakie się da.
1: Tak.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
8: Ustaliliśmy to, że wiatr z południa już wieje, nie? Już pół godziny temu o tym mówiliśmy. No to ten wiatr wieje teraz trzeba... ze średnią prędkością 7 km na godzinę.
9: To teraz przez następne pół godziny będziemy ustalali, która to jest ta południe. W sensie prawa, lewa, góra czy dół?
8: Dół. Jak patrzysz na mapę, to dół.

0: No ale jak stoisz tyłem, to już jest góra.
1: No, zależy jak staniesz i jak zawieje.
0: A jak się położysz, no to już w ogóle nie wiadomo.
1: Nie, to wiatro mija, to tak po pleckach smyra tylko. Dzisiaj najcieplej 18 stopni.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Rośnie liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Rosja wystrzeliła w ostatnich godzinach ponad 600 dronów. Ze szczegółami nasz korespondent Ołech Biłecki.
4: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Kijów, Ołech Biłecki.
3: To już pewne. Węgierski premier Peter Madziar przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Nie podano jeszcze dokładnej daty wizyty. Wiadomo jednak, że później uda się do Wiednia, a stamtąd wróci pociągiem do Budapesztu. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Zmienia się system zapisów. Uruchomiono nowy system infokierowca. Ma on ułatwić zapisy na egzaminy i ograniczyć wykupowanie lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czy kursanci naprawdę odczują różnicę?
5: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie Infokar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu Infokar.
6: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
5: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
7: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
5: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie infokierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub e-ID.
3: A jedyna opłata to koszt egzaminu.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
3: Piłkarze Paris Saint-Germain wygrali na wyjeździe z Lens 2-0 i na jedną kolejkę przed końcem zapewnili sobie Mistrzostwo Francji. To piąty z rzędu i 14 w historii tytuł stołecznej ekipy. Inter z Pucharem Włoch. W finale rozegranym w Rzymie zespół z Mediolanu z Piotrem Zielińskim w składzie pokonał Lazio 2-0. Wieczorem kolejne ćwierćfinały Orlen Basket Ligi. Do gry wejdą drużyny z Warszawy. Dziki na wyjeździe zmierzą się z Treflem Sopot. Z kolei Legia podejmie MKS Dąbrowa Górnicza.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Był polski, była matma, były języki obce. Skończyły się egzaminy ósmoklasistów.
0: No, to przynajmniej ósmoklasiści już wiecie, czego nie wiecie.
9: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
0: A reszta was życie nauczy.
1: Tak. To jeszcze liceum. Jeszcze liceum, później matura i dopiero wtedy zobaczycie, co to życie.
0: ZUSy, SRUSy i inne takie. SNUSy.

0: Stałe, stałe jest jedno, że dzisiaj czwartek, jutro piątek i zaczniemy weekend. 10 po 8.
1: Hiszpania żyje bójką w szatni Realu Madryt. Tam się pobili między sobą piłkarze Fede Valverde i Tuameni. Oni tak się chyba nazywa. No, pobili się. Mieli panowie coś do siebie i w całą sprawę zamieszał się aż prezes Realu Madryt.
0: Jest wyciek. Wyciek do prasy. Florentino Perez twierdzi, że bójka nie była niczym złym, a gorszy był sam właśnie wyciek informacji do pracy.
1: Zobacz, jaki bogaty klub ma. Tylu napastników, tylu pomocników, tylu obrońców, masażystów, lekarzy, działaczy, a brakuje im jednego.
2: Hydraulika!

0: To jest pierwsza litera alfabetu.
1: To było A czy O?
0: Było A.
1: No to już by było ciężko w naszych państwach miastach, bo bym mógł nie zrozumieć.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Nie zrozumieć, co też mi powiedziała Roxy na przykład.
0: Teraz, że jakby Roxy podawała literę, tak?
1: No na przykład.
0: Że ty uważasz, że
1: no to jest O, ja wtedy ja zrobił.
0: No dobra, no nie wiem, co byś zrobił. Zobaczymy, co zrobi Kuba i Mirek. Dzisiaj grają o prezent marzeń w wartości 500. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry mamy. Zasady przypominamy. Z koła kręcę w prawo, w lewo, to zależy od was i losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgadnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Jasne.
0: Dobrze, Kuba zacznie.
1: Panie Jakubie, w prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: Bo coś zacięło, zasięg jest ważny w tej zabawie. L, litera L, tak jak symbol nauki jazdy, w sensie L na górze L. jest. Litera L, L, L, 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga, państwo.
5: Lipa.
1: Miasto.
5: Lublin.
1: Znana postać.
5: Lolek.
1: Jak?
5: Lolek.
1: Roślina.
5: Ilia.
1: Kolor.
5: Liliowy.
0: No, kolor. Rzutem na taśmę ten liliowy jeszcze
1: tak,
0: niech będzie.
1: Brzmieniu, no
0: słaby zasięg strasznie, mój drogi, masz. Jakie było państwo?
1: No,
0: jakie?
1: Powiedz jeszcze raz. Litwa, no.
0: Ja widzisz, każdy usłyszał co innego, bo ja usłyszałem Liban. No też by było, nie?
1: Dobra, ja usłyszałem Litwa, miałem z Lolkiem problem, ale się
0: Lolek
1: było.
0: To jest ten od
1: tak
0: Bolka,
1: jest, no.
0: No i potem liliowy, dobra, zaliczamy ci te 5, ale trzeba na zasięg w tej naszej zabawie bardzo uważać. Mirek, 5 punktów do przebicia.
5: Spróbujemy.
0: O, ciebie dobrze słychać, w prawo, w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo.

0: samochód się nie zmieści.
1: Urzędnik, okej. Okay. Dobra, uczep. Czy jest taka roślina uczep?
2: No wiesz co? Kurczę, pieczone jest.
1: Jest?
2: Jest.
1: Jest?
2: Jest.
1: No to mamy. Raz, dwa, liczymy trzy, bo u Pana Boga w ogródku to oczywiście
2: no,
1: jest.
2: Oczywiście, że tak.
1: Cztery, imię było, pięć, uczep, zaliczamy, sześć, potrawa i zawód jeszcze był urzędnik, siedem. Siedem do pięciu, Mirek. Prezent marzeń jest twój.
3: Super, dziękuję.
1: Proszę bardzo, gratulujemy, wysyłamy prezencik marzeń jak najszybciej się da do Kuby. Nagrody pocieszenia Państwa Miasta jutro po ósmej.
4: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezent

0: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
0: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AG.

0: Was w każdy piątek po 18. Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AG.

0: zmieszany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
10: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
11: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
10: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
11: A w środku?
10: Ogromny bagażnik, 604 litry.
11: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
10: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren!
15: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
19: Skoda. I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
21: Dzisiaj nawet 19 stopni na termometrach. Niestety więcej chmur niż słońca, chociaż to jakoś tam się będzie przewijało trochę przez te chmurzyska. Pod wieczór może delikatnie, dosłownie gdzieś tam się zrosić, ale to nie będzie jakaś przesadna ulewa czy burza, co innego jutro. Jutro wieczorem już będzie konkretnie nam padało i jutro też 20 stopni na termometrach, a wieczór i noc taka sobie średnia na jeża.
20: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
22: Minęła 8.30, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Zakończyło się spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem w Pekinie. Rozmowa w Wielkiej Hali Ludowej trwała ponad 2 godziny. Było to pierwsze spotkanie przywódców obu krajów w ramach obecnej wizyty Trumpa w Chinach. Wśród tematów były m.in. trwające konflikty na świecie, a także kwestia Tajwanu. Jak zaznaczył chiński przywódca, może ona poróżnić Pekin z Waszyngtonem. Kierowcy, duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Na wysokości Radomska zderzyły się dwie ciężarówki. Ruch w stronę Katowic odbywa się jednym pasem. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 7 województw. Ostrzeżenia obowiązują od 13 do 19 i obejmują centralną i północną część kraju. Synoptycy ostrzegają przed silnymi porywami wiatru. Miejscami może też padać grad.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: trochę ten utwór też brzmi jak wehikuł czasu. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, no to proszę! Jest! Jest sygnał, to znaczy jedno. Wsiadamy, odpalamy, wpisujemy datę i jedziemy.
1: Zabieramy was teraz do roku 2014, bo wtedy też działo się dużo ciekawych rzeczy, które warto skomentować dzisiaj.
0: Kącik odkurzający.
1: No to na przykład mamy taki artykuł. Europosłowie zarabiają za dużo, mówił w nieistniejącej już telewizji Superstacja europoseł Marek Migalski 14 maja 2014 roku.
0: I zobacz, 12, tak? 12 lat minęło. No i dużo się zmieniło.
1: Tak, tak. Na przykład europosłowie zarabiają jeszcze więcej.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: Antek, nasz Antek. Nasze też Złoto Narodowe, bo bardzo ładnie chłopak śpiewa. U nas samych takich fajnych śpiewających chłopców i dziewczynki mamy w Radiu Antek, SK2.
1: Czyli można powiedzieć Święty Antoni, patron rzeczy zagubionych, by się teraz przydał. Przydałby, bo przenosimy się do Czech, a w Czechach wielka afera. Z czeskiej bazyliki w Jabłonnem pod Jesztedem skradziono czaszkę Świętej Zdzisławy. Dużo tych świętych teraz się zrobiło.
0: A Święta Zdzisława jest od czego? To
1: nie mam pojęcia.
0: Jak Antoniego znasz, może Zdzisławę też znasz.
1: Ale miała łeb na karku, tylko później ten łeb po prostu ktoś jej zabrał z tej katedry i uciekł. Sprawca rozbił gablotę we wtorek, tak podaje policja. O godzinie 18:20 zabrał relikwię i poszedł w długą. No i niestety, mamy nagranie monitoringu, ale jest niewyraźne, więc nie wiadomo, co się teraz z nim dzieje.
0: Szukają go cały czas.
1: Cały czas.
0: To będzie ciężko znaleźć tego złodzieja. On jest teraz sprytniejszy. Co dwie głowy, to nie jedna. SK2

0: i hity. Tu Radio SK2. Za chwilę stery radia już przejmowane są, zabierane nam, więc my na finał jeszcze chcieliśmy, bo nie mówiliśmy tego dzisiaj, pozdrowić wszystkich farmaceutów. Wasze święto dzisiaj. Chcielibyśmy życzyć, drodzy farmaceuci, żeby recepty się nigdy pokończyły, żebyście od nowa nie musieli rozszyfrowywać tych hieroglifów pisanych przez lekarzy.
1: Żebyście się musieli uczyć tego egipskiego, prawda? I pamiętajcie, farmaceuta to jest naprawdę bardzo ważny zawód. Pamiętajcie, jest jedna najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać, więc pamiętajcie, przed spożyciem ulotki dołączonej do opakowania zapoznaj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Ty byś wszystko zeżarł, nawet ulotkę.
1: Z opakowaniem farmaceutą.
2: SK2.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie

0: Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: Dziwne uczucie, jak otwierasz prognozę pogody i myślisz sobie: kurde, nie wzięłam parasola. A według moich prognoz bardzo delikatnie może popadać, takie 60% prawdopodobieństwo, że w południe dzisiaj na przykład będzie deszcz. Czy u ciebie też tak jest?
12: Nie.
11: Wielka zmiana wina.
12: Wielka zmiana wina mówi o tym i świadczy o tym, że faktycznie padać raczej może jednak nie będzie. Ale pocieszające jest to, że ani ty, ani ja na ten deszcz, jeżeli nawet koło południa się pojawi, to się nie załapiemy.
11: O, proszę.
10: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
12: Zbliża się dziewiąta, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Polski resort obrony uspokaja. Doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA nie dotyczą Polski. Chodzi o publikację mediów w USA o możliwym wstrzymaniu rotacji ponad 4000 żołnierzy. Resort obrony podkreśla, że zmiany dotyczą obecności wojsk USA w Niemczech, a nie w Polsce. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
13: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MONC Zary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że Polska stale zabiega o zwiększanie obecności wojsk amerykańskich i wzmacnianie wschodniej flanki NATO. MON uspokaja, że część żołnierzy objętych rotacją jest już w Polsce, a sprzęt nadal transportowany jest zgodnie z planem.
12: Bardzo duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Ruch odbywa się tylko jednym pasem w kierunku Katowic. W miejscowości Szczepocice Rządowe zderzyły się dwie ciężarówki.
14: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 57-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Mercedes z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego marki Mercedes, którym kierował 60-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
12: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej do godziny 9.30. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Rząd przyjął projekt Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów. Chodzi o walkę z pseudomedycyną i niesprawdzonymi metodami leczenia.
15: Nam nie zależy na tym, żeby walczyć z osądami, z opiniami. Nam zależy na tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta. Żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
12: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Z kolei rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec podkreśla, że nie ma znaczenia nazwa usługi ani to, czy są one bezpłatne.
16: To, jak to będzie nazwane i określone przez daną osobę, nie będzie to miało żadnego konkretnego znaczenia. Będą się liczyły fakty i czynności, które ta osoba będzie wykonywała. Przepis mówi o korzyści majątkowej bądź osobistej.
12: Za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe, nawet do 1 000 000 zł.
17: SK2 News, Warszawa.
12: Żółte pola na Włoci Kanadyjskiej coraz

0: Największym problemem dla przyrody. Roślina wygląda niepozornie, ale jest gatunkiem inwazyjnym. Szybko się rozrasta i wypiera inne rośliny. Mieszkańcy Warszawy organizują akcje jej usuwania.
1: To też zwiększa świadomość mieszkańców, że nie zawsze to, co ładnie wygląda, jest dla tego środowiska pożądane.
0: Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego UW. Już w sobotę noc muzeów. Ogrody Zamku Królewskiego zamienią się w magiczny las ze snu nocy letniej. Będzie można nie tylko spacerować, ale wejść do świata powstającego spektaklu.
2: 9:03 na zegarach, tu Radio SK 2, przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Zespół Baim zabierze nas do lata, ale wiecie, tak na zdrowo, bo piechotą. Będzie też klasyk od zespołu Manam. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
3: No to gra.

Delikatne. Cortez w Radiu SK2. Niedelikatnie za to w Łodzi jeden z kierowców postąpił ze słupkiem, który no, miał ochraniać pieszych spacerujących po Piotrkowskiej. Jest, słuchajcie, afera. Chodzi o takie nowoczesne, samochowające się zapory, które mają blokować auta. Problem polega na tym, że jak kierowca w niego wjechał, to wyrwał cały słupek wraz z mocowaniem. No i wszyscy teraz się dziwią, co to w ogóle jest za atrapa jakaś. Ja myślę, że to jest wina modelu tego słupka. On jest bardziej chowany niż blokujący. Dlatego po prostu schował się przed problemem.

Andrzej Rybiński nie liczy godzin i lat w Radiu SK2, a jednak ja policzę, bo do jutra, do godziny 18 możecie oddawać głosy na swoich ulubionych artystów i ich piosenki w ramach gorącej polskiej dwudziestki. W propozycjach na przykład czekają na Was nowa, solowa, proszę bardzo, Kasia Sienkiewicz, a także nówka sztuka od Pana Mroza, szczegóły na sk2.pl.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
0: I po reklamie.

0: Zespół LOR w Radiu SK2. Wszystko jedno, wszystko źle, choć jak ktoś się zostawił otwarte okno w domu i sobie poszedł do pracy, to jednak mu może nie być wszystko jedno. Synoptycy ostrzegają przed burzami w centrum, na północy i zachodzie kraju. Tylko górale się uchowają i bardzo dobrze. Owce na halach będą miały spokój. I my ze spokojem zbliżamy się do godziny 10:00. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
1: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Verde.

0: Oni mają gorzej, bo kierowcy stoją, słuchajcie, na S2 już od węzła Konotopa w kierunku S79 aż do przez Opacz, widzę, i do Warszawa lotnisko. No masakra, to jest naprawdę wiele kilometrów bardzo wolnej jazdy, współczujemy. A pogodowo?
1: Ciut lepiej, 15 stopni i jeszcze czasami pojawi się słońce. Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy S2. Wypadek na przejeździe kolejowym niedaleko Chełma na Lubelszczyźnie. W miejscowości Krasne osobówka wjechała pod pociąg, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
2: W momencie zdarzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy, niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
1: A wstrzymany jest ruch pociągów w relacji Chełm-Lublin Główny. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kijów dochodzi do siebie po nocnym ostrzale. Liczba ofiar wzrosła do 2. Ponad 30 zostało rannych. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat w salonie byłam i uderzyło. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Ostatniej doby zaatakowany został każdy obwód, a łącznie z Rosji wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
3: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
1: A zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni.
4: SK2 News, Warszawa.
1: Kulisy zbrodni, psychologia sprawców i realia pracy śledczych to na True Crime Night, nocy poświęconej kryminologii. Eksperci spotkają się na jednej scenie 29 maja w Multikinie Złote Tarasy.
5: Wydaje mi się, że to jest najsilniejszy program eventu w konwencji True Crime w Polsce.
1: Mówi organizator wydarzenia Zbyszek Nowak. PGE Projekt Warszawa już w sobotę zagra w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Rywalem stołecznych będzie Perugia. Od 16 w Moxie Warsaw City przy Towarowej będzie specjalna strefa kibica.
0: 10:02 na zegarach, gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Przed nami w tej godzinie Bledka, Messiah, Izalia, będzie też Michał Hęczak i jego 5 hitów na piątkę. Kasia Grodzka, czwartkowe wielkie dzień dobry.
6: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz gra.

0: Na poruszanie się. Lady Punk, tańcz, głupia tańczy. I warto wspomnieć, że piosenka Margaret pod podobnym tytułem, czyli tańczy, głupia, nie jest coverem piosenki Lady Punk, żeby to było jasne. A co coverem jest, o tym już teraz Michał Hanczak nam opowie.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Uświadomiłem sobie właśnie, że hit, o którym będę wam opowiadał, ma 22 lata. Kiedy to zleciało? Michał Hanczak z tej strony. Zapraszam na pięć hitów na piątkę. Czwarty z nich przed nami. A będzie to kolejny cover, bo w tym tygodniu rzeczywiście gram wam polskie wersje zagranicznych hitów. Chociaż w tym wypadku to może być zaskoczenie, bo pewnie nie każdy wiedział, że hit Trudno tak razem być nam ze sobą od Edyty Bartosiewicz i Krzysztofa Krawczyka to jest polska wersja zagranicznej piosenki. W oryginale powstała w języku serbskim. Polski tekst napisała Edyta, a kilka chwil po wydaniu śpiewała go cała Polska. Zresztą tak jest do dzisiaj, co i teraz sobie przypomnimy. Zanim jednak zagram, to zdradzę wam jeszcze kilka zakulisowych ciekawostek odnośnie współpracy tego zaskakującego duetu. To rzeczywiście była bardzo zaskakująca wiadomość, kiedy okazało się, że Krzysztof Krawczyk nagrał piosenkę z Edytą Bartosiewicz. Po pierwsze dlatego, że to dwa zupełnie różne muzyczne światy, po drugie dwa różne pokolenia, a po trzecie o Edycie Bartosiewicz było wtedy dość cicho i wszyscy zastanawiali się, kiedy ukaże się jej kolejny album. Coraz głośniej mówiło się o jej problemach ze zdrowiem. No i faktycznie ona później przyznała, że miała problemy choćby ze swoim

głosem, ale do nagrania tego duetu doszło. Spotkali się w domowym studiu, no i tu zaczęły się schody. I to wcale nie dlatego, że studio było na piętrze. Okazało się, że Edyta Bartosiewicz jest totalną perfekcjonistką. No i jak Krzysztof Krawczyk wspominał potem w biografii Życie jak wino, nagrali 56 wersji tego utworu. Edyta cyzelowała każdą frazę. Nagrywała wiele wersji, bo ciągle nie była zadowolona albo ze swojego wokalu, albo z melorecytacji Krzysztofa Krawczyka. Artysta przyznał nawet, że w pewnym momencie miał już dość i chciał wygnać Edytę Bartosiewicz z tego studia, zerwać to nagranie i wtedy do tej współpracy finalnie by już nie doszło. Ale jednak wykazał się cierpliwością, no i w końcu na albumie To, co w życiu ważne w 2004 roku dostaliśmy ten duet. Jak się okazuje, trudno tak pracować w duecie, ale wychodzą z tego czasami naprawdę piękne rzeczy. Pomyślcie o tym, kiedy na przykład szef wezwie was na jakieś spotkanie.

Jest wielka radocha, Big Day, dzień gorącego lata. Tak wam gramy w Radiu SK 2, za to bez specjalnej gorączki. Iga Świątek pokonała Madison Keys podczas ich meczu na turnieju w Rzymie. Spotkanie trwało niewiele ponad godzinę, tyle wystarczyło Idze, żeby awansować do półfinału. Ja myślę, że Iga w Rzymie czuje się tak pewnie, że niebawem zamiast pucharu to dadzą jej klucze do Koloseum.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
2: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
9: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: I po reklamie. Yeah.

0: Żadne tam age gapy, tylko pokolenie. Od zespołu Kombi gramy wam w Radiu SK2. Polska scena muzyczna ma się naprawdę bardzo dobrze, zapewniam. Zapewniać nie muszę, bo jako dowód po 11 w kolejnej dziesiątce najlepszych polskich hitów zagram wam m.in. sezon od Dawida Podsiadło, czy też letnią propozycję od Kuby i Kuby, ale najpierw newsy.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowy

0: zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026 powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
9: A czy ty widziałaś już ostrzeżenia IMGW?
10: A czy ty widzisz teraz na niebie jakieś słońce?
9: Poczekaj, zobaczę. Więc właśnie o to chodzi. Zachmurzyło się i IMGW ostrzegało, że mogą być burze. I na Mazowszu również.
10: Więc faktycznie ostrzeżenia są, trzeba uważać i mieć to na uwadze, że burze
9: mogą uważajcie.
10: Tak, i uważajcie. Na wszystko trzeba uważać. 16 stopni pokazują teraz termometry. Maksymalnie dzisiaj zobaczymy około 17 i jeszcze gdzieniegdzie może nawet delikatnie dzisiaj popadać. Jest 11, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Tragiczna noc w Kijowie. Po rosyjskim ostrzale rakietowym zawalił się blok mieszkalny. Zginęły 3 osoby, a 40 zostało rannych. Ukraińskie władze informują, że na stolicę spadło blisko 1000 pocisków. Ostrzegają też, że to nie koniec ataków. Informacje zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co mówią twoi rozmówcy z Kijowa?
11: Kilkanaście minut temu rozmawiałem z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która podkreśla, że ukraińskie władze ostrzegają, że mają informacje o kolejnych atakach szykowanych przez Rosjan.
12: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
11: W Kijowie trwa nadal akcja ratunkowa w dzielnicy Darnica, gdzie po uderzeniu pocisku zawalił się wielopiętrowy blok mieszkalny. Spod gruzów służby uratowały już 27 osób, jednak jak informował mer Kijowa Witalij Kliczko, pod ruinami nadal znajdują się ludzie.
10: Ukraińskie władze informują, że głównym celem rosyjskich ataków była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku to po awarii urządzeń sterowania ruchem w rejonie Wrocław-Grabiszyn. Pociągi kursujące w okolicy Wrocławia notują znaczne opóźnienia.
13: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
10: Informuje Andrzej Padniewski z kolei dolnośląskich. A utrudnienia na trasach w regionie mogą potrwać do 14. Warszawa coraz częściej przyciąga turystów na krótkie wyjazdy typu city break. Mazowsze zanotowało w ubiegłym roku ponad 12% wzrost ruchu turystycznego. Coraz więcej osób odwiedza stolicę nie tylko na weekend. Turystów przyciągają także koncerty i wydarzenia kulturalne.
14: Numerem 1 są Łazienki Królewskie, numer 2 oczywiście Pałac w Wilanowie, no i numer 3 oczywiście Stadion Narodowy.
10: Mówi Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
15: K2 News, Warszawa.
10: Pietruszka opuszcza stołeczne zoo. Słynna żyrafa niebawem wyjedzie do Słowenii. Jak mówi dyrektor warszawskiego zoo Andrzej Kruszewicz, pietruszka nie jest sprzedawana.
16: Wszystkie zwierzęta, które są w tej europejskiej organizacji, one są przekazywane do dyspozycji koordynatora. Tutaj koordynator podjął decyzję, dokąd pojedzie pietruszka.
10: A pietruszka ma 2 lata i urodziła się w Warszawie. Została odrzucona przez mamę, a jej odchowaniem zajmowali się

0: pracownicy ZOO. Światowej klasy artystki nocne zwiedzanie wystaw. Tak, tegoroczną Noc Muzeów zapowiada Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Bezpłatne wejściówki będą wydawane na miejscu od 20.
1: Tu Radio SK 2, dwie minuty po 11. W tej godzinie mam dla Was wielką porcję słonecznych hitów. Będzie Anna Jantar, będą panowie Kuba i Kuba. Porozmawiamy też o podróżach po Europie, bo mają być łatwiejsze. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Słuchacie dziesiątki najlepszych polskich hitów w Radiu SK2. Red Lips za nami na 18 minut po godzinie 11. Wygląda na to, że być może już na przyszłoroczne wakacje na jednym bilecie kolejowym przemierzymy sobie całą Unię Europejską, bo właśnie z taką propozycją wyszła Komisja Europejska. Nowe przepisy mają zmusić przewoźników do współpracy, dzięki czemu pasażerowie unikną kupowania osobnych biletów na każdy odcinek trasy właśnie po Unii. No, jak to wejdzie, to każdy z nas zyska trochę taką supermoc. Jeden bilet, by rządzić wszystkimi. Taki prawdziwy władca kolei.

0: muzyczny cud od Igo w Radiu SK 2. Za to cud myśli technicznej, słuchajcie, objawił się w Radomiu, bo ktoś wpadł na pomysł, żeby pod nowo wybudowanym wiaduktem na Żeromskiego posadzić drzewa. Afera się zrobiła, no bo niby fajnie, że jakakolwiek zieleń w ogóle się tam pojawiła, ale pojawiają się też pytania, jak drzewka mają przetrwać w cieniu wiaduktu, bez słońca i bez dostępu do deszczówki. No a wystarczy otworzyć umysł na nowoczesne ogrodnictwo, takie tam w stylu VIP. Drzewa są chronione przed deszczem, przed gradem i przed logiką też przy okazji są chronione.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry gwint.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie. Podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
14: I po reklamie.

0: Złoty, a skromny? No chyba tak. To zespół Dżem i Złoty Paw. Rokowe polskie hity też jak najbardziej mają u nas swoje miejsce. Tu Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy, a po godzinie 12 czeka na nas wkrętka od Kamila Nosela.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę.

0: Złoty, a skromny? No chyba tak. To zespół Dżem i Złoty Paw. Rockowe polskie hity też jak najbardziej mają u nas swoje miejsce. Tu Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy, a po godzinie 12 czeka na nas wkrętka od Kamila Nosela.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No,

0: Jesteś mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: No i widzisz, jak to jest. Jeden mazowiecki góral mówi, że będzie padać dzisiaj i że będą burze, a drugi mazowiecki góral ci powie, że na przykład będzie ciepło, ale nie będzie żadnego deszczu ani żadnej burzy. To jak to tym góralom wierzyć? Mazowieckim
9: naszym.
8: No cóż,
9: no jak zwykle pogoda niezdecydowana, to prawda. W prognozach widzę 17 stopni teraz, 19 dziś maksymalnie i faktycznie częściowe zachmurzenie, no trochę jest przejaśnienie i wieczorem szansa na przelotne opady. Jest 12. Newseski 2. Jakub Konieczkowicz. Szef MON zapewnia, liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce się nie zmniejszy. To odpowiedź na informacje mediów za oceanem. Portal Army Times oraz Wall Street Journal podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut do Polski i zmniejszyła liczbę żołnierzy w naszym kraju do poziomów sprzed wojny w Ukrainie. Te doniesienia zdementował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. O czym więcej jest z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
10: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
11: Te zmiany mogą wpływać na miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
10: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym rozmawiał zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
9: Szef MON przekazał też, że Organizacja wojsk USA w Europie ma m.in. związek z wycofaniem 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Zapowiedział to prezydent Donald Trump. Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie rusza właśnie proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Śledczy szacują, że ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. A Smok wpadł przez specjalną aplikację wprowadzoną na czarnym rynku przez FBI. Został zatrzymany w Alicante w grudniu 2024 roku. Policjant zostawił broń w toalecie. Znalazła ją przypadkowa osoba. To na jednej z zielonogórskich stacji paliw.
12: Bardzo szybko zorientował się, że ją pozostawił i wrócił do budynku. Jednak w tym czasie osoba postronna, która weszła do toalety i zauważyła broń, powiadomiła służby.
9: Mówiła Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji. Służby wyjaśniają okoliczności, a dodajmy, że za takie zaniedbanie mogą grozić poważne konsekwencje służbowe, w tym nawet wydalenie ze służby.
7: SK2 News, Warszawa.
9: Po raz 15 pobiegną w szczytnym celu. Ruszyły zapisy na Poland Business Run.
13: Pobiegniesz, pomożesz, to nasze naczelne hasło. Startujemy 30 sierpnia w Warszawie.
9: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Zapisy do 10 czerwca, a pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacji kończyn i po mastektomii. W sobotę po raz 12 otworzy się pokój na lato. To pawilon przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Będą odbywać się tam koncerty oraz spotkania literackie.
8: Niby nie ma co dzielić skóry na tygodniu, ale jednak połowa czwartku już za nami. Tu Radio SK2, to i my. Rozdzielamy wam porcję najlepszych polskich hitów. Przed nami dziesiątka w godzinie i to bez reklam. Zaczynamy od radosnej Landery. Kasia Grodzka, dzień dobry.
14: 10

0: Margaret Tańcz, głupia w Radiu SK2. Ja myślę, że czwartek jako przedpokój weekendu to dobry moment na mały dancing. Teraz niezwykłego młynka wykręci komuś w tańcu Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Dzień dobry, firmy na Halina. Po tej stronie telefonu jest biura podróży. Czy ja z panią Małgorzatą mogłabym rozmawiać?
3: Słucham.
2: Wylot tutaj widzę u państwa 7 na Teneryfę. I teraz tak, chciałabym informacji jeszcze. Ile opakowań na wynos u państwa szykować?
3: Nie rozumiem, jak na wynos.
2: Ponieważ, proszę pani, w stołówce będzie nadkomplet i oni ten nadkomplet będą chcieli, proszę pani, jakby rozładować tymi opakowaniami na wynos. I teraz dla państwa, bo tak, możecie się nie zmieścić 3 minuty na stołówce, dają opakowania na wynos.
3: Ja się nie zgadzam na opakowania na wynos.
2: Ale nie można naczyń ze stołówki wynosić.
3: Ja jestem z dziećmi. Aha. Ja nie jestem w stanie w ciągu 3 minut zjeść posiłku.
2: No, dlatego rozwiązanie jest, proszę pani, opakowanie
3: to
2: na wynos.
3: To proszę dać opakowanie na wynos tym, co sąsiadami są dorośli.
2: Nie, to pani jest dorosła, proszę pani. Dlatego też wydzwaniam do pani, żeby tutaj ustalić te ilość opakowań.
3: Ja jestem, proszę pani, z rodziną. Ja jestem z wnukami.
2: Nie pomieścicie się. Dlatego oni dają stoliki na 3 minuty, a później opakowania na wynos.
3: Niech organizują tak, żebym ja z dziećmi, z wnukami mogła zjeść normalnie posiłek, a nie żebym ja jadła na kolanach.
2: Nie, tylko z opakowania, proszę pani, na wynos.
3: I co mam z tym opakowaniem na wynos zrobić?
2: No na przykład, nie wiem, pani sobie pójdzie gdzieś i zje albo w pokoju,
3: no,
2: albo gdzie indziej.
3: No pójdę sobie na trawnik, usiądę pod drzewkiem. Nie po to, proszę pani, płacę kupę pieniędzy, żeby jeść na wynos posiłek.
2: To ja może do szefowej przełączę, to pani może z nią coś ustali. Pani Kamilo!
4: Mama, zostałaś skręcona w Radiu SK. No jaja, zostałaś skręcona.
3: No to niezłe jaja. Jak berety.
1: Nosel kręca.

0: Jest moc, zespół Baj mi Biała Armia w Radiu SK2, z kolei przez biały krajobraz śmignął himalaista Bartek Ziemski i dokonał niemożliwego. Nie dość, że zdobył Lhotse, czyli czwarty najwyższy szczyt świata, bez tlenu z butli. To jeszcze zjechał z niego na nartach. Miał taki mały problem przy lodospadzie, więc skorzystał ze swojej drabiny i reszta już poszła bardzo gładko. I to jest lekcja dla każdego, kto tak jak ja usilnie trzyma drabinę w mieszkaniu. Jak ktoś się do was przyczepi, że po co w ogóle ona tam stoi i zagraca, śmiało możecie odpowiedzieć: wypraszam sobie, to nie jest drabina. To jest specjalistyczny sprzęt wysokogórski. Zawsze w życiu się może przydać.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. Już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska 20.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie!
5: Spróbować czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30. urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
16: Można poinformować po prostu.
17: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupić...

0: kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
1: No w sumie.
2: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: Bardzo wiosenny hit Flora od Maćka Musiałowskiego z pozdrowieniami dla wszystkich alergików. Trzymajcie się dzielnie w tym czasie pylenia. Niech chusteczki będą z wami. A z nami punktualnie o 13 będą najnowsze informacje. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i Roamed. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.

0: kurczaka kilogram 15,99 z delikatą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach.

0: za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie mieszkali, trenowali i tworzyli artyści cyrkowi. To właśnie Julinek. Już 16 i 17 maja zapraszamy na wyjątkowy weekend śladami cyrkowej historii. Zobaczcie trening uczniów szkoły cyrkowej. Odwiedźcie wystawę sztuki cyrkowej, wóz cyrkowy i wybierzcie się na spacer z kustoszem po dawnym Julinku. A potem sami wejdźcie do świata cyrku. Warsztaty cyrkowe, iluzja, fire show i rodzinna zabawa na ponad 50 atrakcjach Julinek Park. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Gdybyście teraz chcieli w ciemno typować korki, pewnie obstawialibyście S8 oraz tunel Wisłostrady w stronę Poniatowskiego. I dobrze byście obstawiali, bo tam rzeczywiście na korki możemy zawsze liczyć.
5: Maksymalnie dziś na termometrach 19 stopni. Dosyć sporo chmur, momentami przejaśnienia, ale wieczorem mogą się pojawić opady. W piątek temperatury do 20 stopni, ale za to więcej popada. Miejscami w regionie będą też możliwe burze. Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Napastnik wciąż na wolności. Zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu Przylesie zabił 2 osoby, a 1 ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
6: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność. Uciekinier najprawdopodobniej ma przy sobie broń, dlatego wszelkie podejrzane sytuacje należy zgłaszać pod numer 112, nie podejmując interwencji na własną rękę.
5: Miłosz Stępień, dziękujemy. Tragedia pod Rzeszowem. Nie żyje 32-latek przesypany ziemią podczas pracy na posesji w miejscowości Kąkolówka.
7: Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia jeszcze był kontakt z mężczyzną. Po około godzinie czasu został wydobyty, nieprzytomny, przekazany pogotowiu ratunkowemu. Po resuscytacji krążeniowo-oddechowej lekarz stwierdził zgon.
5: Relacjonuje Jan Czerwonka z Rzeszowskiej Straży Pożarnej. Do akcji ściągnięto 4 zastępy ratowników i śmigłowiec LPR-u. Jutro zmiana tylko przy cenie diesla. Taniej o 7 groszy niż dziś. Minister energii ogłosił już maksymalne ceny paliw. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, benzyny 98 6 zł i 98 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 85 groszy.
3: SK2 News, Warszawa.
5: Jego historia sięga nawet lat 60. Mowa o wiadukcie nad torami na ulicy Towarowej. Tramwaje muszą przejeżdżać tam jak najwolniej, a od stycznia przystanki zostały przesunięte poza wiadukt. Stąd konkretna zapowiedź.
8: Powstanie nowy wiadukt nad torami. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na zaprojektowanie nowego obiektu.
5: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskie Linie Kolejowe. Wiadukt ma powstać do końca 2029 roku. Już w tę sobotę Noc Muzeów. W akcji udział bierze prawie 400 instytucji. Pełny program na stronie Nocy Muzeów Warszawa.
4: 2,5 minuty po godzinie 13:00 mamy czas juwenaliów, imprez studenckich, pewnie na niejednych do spotkania zespół, który rozpocznie tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, czyli taki mały przedsmak sobie zrobimy, albo dla niektórych małe wspomnienie. T-Love, Bóg, Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.
9: No to gram.

Podobno była ta piosenka, która najlepiej brzmiała w polonezie porucznika Borewicza, Lombard, Gołębi Puch, rok 1985, prosto z płyty Anatomia, i tak wam gramy w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity. W tej dziesiątce za chwileczkę Oskar Cymsy, Zabierz Mnie, będzie Ewa Farna, będzie Dawid Porsiadło, będą jeszcze elektryczne gitary. Drodzy panowie, na pewno nie jeden z was przyzna mi rację, że jak do swojej ukochanej powiecie, rzucicie takie pytanie, w nieoczekiwanym momencie nawet i w nieoczekiwanej sytuacji: przepraszam kochanie, masz cukier? To ona otworzy torebkę, wyjmie saszetkę z solą, z pieprzem, na pewno jeszcze parę saszetek z ketchupem, no i też wyjmie parę saszetek z cukrem i powie: wybierz sobie. Tak to jest, prawda? Te saszetki z cukrem, które dostajemy wszędzie, w każdym barze, w każdej restauracji, no jakoś tak do tych torebek, do schowków samochodowych, a to się zmieni, moi drodzy. Dlatego, że od sierpnia we wszystkich krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywał zakaz używania jednorazowych, plastikowych i papierowych saszetek na przyprawy, sosy i cukier w lokalach, które serwują posiłki na miejscu, bo na wynos to owszem. Więc to jeszcze jest szansa, że zapasy zostaną uzupełnione. Jak na wynos nadal będziemy te saszetki dostawać, to dobrze, dobrze, bo gdyby nasze pytania, drodzy panowie, pozostawały bez odpowiedzi albo bez reakcji, to byłoby źle, prawda? 20 po pierwsze, to jest SK2.

0: Panowie, też czujecie takie dziwne zakłopotanie, jak wam w tym numerze Zalia do ucha śpiewa Ty mnie, a ja ciebie bym wzięła? Vito Bambino i Zalia, Decyzje. To jest finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK 2 najlepszych polskich. Wiadomo, kolejna dyszka będzie po 14, ale do 14 najlepszych polskich hitów nie zabraknie. Będzie jeszcze na pewno Sylwia Grzeszczak, będzie jeszcze na pewno Mysłowic w Radiu SK 2.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy

0: marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
14: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: I po reklamie.

0: Niejedna Agnieszka niejednemu łobuzowi w niejednym sercu namieszała. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, to łzy w Radiu SK2 w Warszawie, a jak zapytałem internety o najpopularniejszą Agnieszkę warszawiarkę, od razu dostałem informację zwrotną, że to Agnieszka Osiecka. Warszawianka z urodzenia, z wyboru, związana szczególnie mocno z Saską Kępą. Tak to dokładnie wyglądało. Damy wam najlepsze polskie hity, kolejne po godzinie 14. Po najświeższych newsach oczywiście będą ułożone w kolejną dziesiątkę hitów, jeden po drugim, ale będzie też skąd to się wzięło, a dzisiaj tutaj opowiem wam skąd się wzięła podusza.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero. 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem
10: przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie.
8: Spróbować czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: Oh, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Masz

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
16: Czerniakowska korkuje się na dojeździe do Sikorskiego, ale to jest chyba pochodna tego, że na skrzyżowaniu Sikorskiego z Sobieskiego zdarzyła się kraksa i tutaj wszystko dookoła się zakorkowało, łącznie z ulicą Idzikowskiego, więc takie małe zamieszanie.

0: Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
1: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
0: Rafał Trzaskowski zaznaczył też, że ratuszowi zależy, by stolica była postrzegana jako miasto otwarte i tolerancyjne. Przypomnijmy, drogę do tego otworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten orzekł w marcu bieżącego roku w sprawie transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Sąd nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego dokonanie wpisu. Trwają poszukiwania sprawcy śmiertelnego wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu krajowej 11. Kierowca uciekł.
2: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Aktualnie trwają działania zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia.
0: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyznę znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca zdarzenia. Śledczy analizują teraz nagrania z monitoringu. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć im nastolatkowie. We Wrocławiu rozpoczęło się pierwsze święto tańca senioralnego.
3: Jesteśmy z zespołu Capitango.
4: Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
5: Ciężko było?
3: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla siebie, dla zabawy.
6: Kamila Polańska, Wrocławskie Centrum Seniora. Wspaniałe układy, ale również kolorowe, piękne, barwne stroje. Myślę, że wszystkie te zespoły udowodnią, że swoje zainteresowania i pasje można rozwijać w każdym wieku.
0: Na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się łącznie 16 zespołów z całej Polski.
7: SK2 News, Warszawa.
0: Dobra wiadomość dla mieszkańców Białołęki. Będzie nowy most w Warszawie. Chodzi o przeprawę nad Kanałem Żarańskim na wysokości ulicy Zdziarskiej. Budowę ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ponadto w planach jest także modernizacja mostu w ciągu ulicy Cieślewskich. Pietruszka opuszcza warszawskie zoo. Słynna żyrafa wyjedzie niebawem do Słowenii. Jej przenoszenie odbywa się w ramach europejskich programów hodowlanych, które koordynują dobór zwierząt i ich rozmnażanie, by chronić zagrożone gatunki. Pietruszka ma 2 lata i urodziła się w Warszawie.
8: Prawie 3 minuty po godzinie 2 na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2 zagram wam utwór, do którego mam ogromny sentyment, bo miałem kasetę z tym kawałkiem, którą kupiłem na warszawskim Nowym Świecie w takim dużym sklepie muzycznym. Co to były za czasy? Jakaż to była okładka tej kasety. Pamiętam do dziś. Robert Gawliński, O sobie samym. Tak zaczynamy. Do tego właśnie mam sentyment. Witajcie.
9: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Ty-ty-ry-ry. Chodziliście na to ze swoim wokalem tutaj razem z Dodą? Takie przesłanie muzyczne od Dody dostaliśmy. Nie daj się! W tej dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. 20 po drugiej. A do czego wy się najchętniej przytulacie? Do czego, pyta mnie, do kogo? Do podusi, co? Teraz każdy by się tak trochę... poduszka.
1: Skąd to się wzięło?
0: No właśnie, zastanawialiście się kiedyś, skąd się w ogóle poduszki wzięły? Dzisiaj to coś oczywistego, ale historia zaczyna się dość niewygodnie. Pierwsze poduszki pojawiły się kilka tysięcy lat temu. Tradycyjnie, jak prawie wszystko w starożytnym Egipcie i Mezopotamii, wcale nie były miękkie. To były twarde podpórki z kamienia, drewna albo porcelany. A ich zadanie? Podtrzymać głowę, chronić przed owadami i nie niszczyć fryzury podczas snu. Dopiero w starożytnej Grecji i Rzymie pojawiły się bardziej komfortowe wersje, wypchane wełną, sianem albo pierzem, ale długo były luksusem. W średniowiecznej Europie zwykli ludzie często spali bez poduszek, bo uznawano je za zbędny, wygodny dodatek. Przełom nastąpił mniej więcej od XVII-XVIII wieku, kiedy poduszki zaczęły trafiać do szerszych grup społecznych. Z czasem pojawiły się różne wypełnienia i kształty, aż do dzisiejszych modeli ortopedycznych, które dopasowują się do głowy. W tradycyjnych polskich domach, zwłaszcza na wsiach, poduszki były też symbolem statusu. Na łóżkach układano wysokie stosy poduszek, czasem po kilka, a nawet kilkanaście. Im wyższa wieża poduszek, tym większa

0: Duma gospodyni i oznaka zamożności domu. Czyli poduszka przeszła długą drogę od twardego kamienia pod głową do jednej z największych przyjemności przed snem. Ja wam życzę, żebyście nigdy nie płakali w poduszkę, to po pierwsze. Ale taka tradycyjna bitwa na poduszki to już coś innego, co?
1: Skąd to się wzięło?
0: Swoją drogą, kiedy sobie na taką ostatnio pozwoliliście, co? Tak szczerze, Igo, Wiatr, już teraz w SC2.

0: Jan Borysiewicz i Paweł Kukiz. Jest taki dzień w Radiu SK2, a dzisiaj jest taki czwartek. Mam nadzieję, że dla was całkiem fajny i że cieszycie się w sumie z tego, że już 15.30, a jak 15.30, to Wester 2, czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Wypadek wiatrakowca na Mazowszu. Maszyna zapaliła się na lądowisku w Baranowie. Dwie osoby zostały poszkodowane, trafiły do szpitala. Na miejscu cały czas pracują służby. Wirusolodzy uspokajają. Nie grozi nam epidemia wywołana hantawirusem. Ale jeśli wybieramy się w kraje rozwijające, to musimy zachować szczególną ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie. Nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund, wirusolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
2: Sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
1: Na hantawirusy nie ma szczepionki. Polak mistrzem Europy w taekwondo. Reprezentant AZS UWM Olsztyn Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki, prezentując znakomitą formę i żelazne nerwy. W wielkim finale pewnie pokonał reprezentanta Hiszpanii. Dodajmy, Szymon Piątkowski w ubiegłym roku zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata.

0: Bledka, dwa dni, to SK2 u nas, najlepsze polskie hity, zaraz sięgniemy po kultowy 1.8L, jak zapomnieć. 17 minut zostało do godziny, chciałem powiedzieć 18, ale bym was trochę wystraszył, co? Do 16, żeby nie było. Słuchajcie, jak się wybieracie w góry, jak gdzieś tam w planach, w tych górach mieliście morskie oko, to uwaga, będą zmiany, a nawet niedostępność morskiego oka, dlatego że od 18 maja trzeba się liczyć z poważnymi utrudnieniami. Rozpoczyna się remont drogi właśnie do Morskiego Oka. Prace potrwają do końca maja i całkowicie zablokują dostęp i dla pojazdów, i dla pieszych, więc to co? No. Takie odraczane przyjemności podobno potem smakują lepiej, jak sobie przerzucicie Morskie Oko na sezon letni, wakacyjny. Ja wiem, że będą pewnie tłumy jeszcze większe, ale po wyremontowanej drodze to się dopiero będzie szło.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Kilkaset tysięcy fanów na 4 stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
3: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
1: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
17: I po reklamie.

Jak w pracy szło dzisiaj pod wiatr, to ja wam życzę, żebyście przez te warszawskie korki i do domu, i po pracy już tak raczej z wiatrem, bo pewnie gdzieś tam na horyzoncie jakieś przyjemności popołudniowe, czwartkowe się rysują. I mam nadzieję, że może rzeczywiście już to wszystko coraz bliżej. A jak plany weekendowe? Bo weekend o tej porze, jutro już będziemy chyba oficjalnie witać, więc tutaj też powinno coś tam się klarować. A jak się nic nie klaruje, pamiętajcie, że weekend bez planów też jest fajny, chociażby z samej nazwy. Za 3 minuty będzie...

0: Będzie godzina 16, punktualnie o 16 w Westerwar będą najświeższe newsy, a po 16 kolejne najlepsze polskie hity i Jarząbek, który prawdę nam powie.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99. Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Fraga Out. Milag. Zbiam.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Przejazd przez Zegrze teraz. O, to jest właściwie stanie przez Zegrze w długim korku. Wjazd z Łomianek do Warszawy zakorkowany. Wyjazd z Warszawy w kierunku Łomianek również. Most Północny, wjazd na Modlińską korek. S8 w obie strony, Prymasa Tysiąclecia. Do tego też Jerozolimskie, południowa obwodnica Warszawy i Dolinka Służewiecka.
10: 17 stopni teraz na termometrach i wciąż zachmurzenie. Wieczorem mogą się pojawić przelotne opady. Weekend jeszcze bardziej deszczowy. Jutro w regionie możliwe także burze.
9: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
10: Jest 16. News ESK 2. Jakub Konieczkowicz. Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Na osiedlu przy lesie zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Tak, dzień dobry.
10: Jakie są najnowsze ustalenia służb?
11: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
10: Michał Skolimowski, dziękuję. Poważny wypadek w województwie łódzkim. W Chabielicach, niedaleko Bełchatowa, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, a jedna osoba została ranna.
12: Pasażerka Volkswagena, 68-latka, została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego z obrażeniami ciała.
10: Mówi rzecznik policji w Bełchatowie Marta Bajor. Służby badają przebieg zdarzenia. Do końca maja trwa nabór do największego piłkarskiego turnieju dla młodzieży w Polsce z Orlika na stadion.
13: We wrześniu będziemy startować z tą rywalizacją od etapu lokalnego. Będzie to pierwszy etap rozgrywek. Będą rozgrywki prowadzone na Orlikach głównie w całej Polsce.
10: Mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu. Rywalizacja będzie toczyła się w dwóch ścieżkach. Junior dla szkół i drużyn amatorskich oraz junior pro dla klubów i szkółek piłkarskich.
8: SK2 News, Warszawa.
10: Od jutra duże zmiany dla kierowców w Wesołej. Rusza budowa tunelu pod torami. Od wieczora zamknięty na stałe zostanie przejazd ulicy 1 Praskiego Pułku WP.
14: Uruchomiony zostanie tymczasowy przejazd przy ulicy Żółkiewskiego.
10: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskie Linie Kolejowe. Inwestycja pochłonie około 76 milionów złotych. Zakończy się w 2027 roku. Będą nowe tramwaje na stołecznych torach. Ogłoszono przetarg na dostawy ponad 60 nowych dwukierunkowych składów. Pojazdy będą ciche i o większej liczbie miejsc siedzących. Katowicach.
0: Wakacje coraz bliżej, a z tego powodu cieszą się nie tylko dzieci, cieszą się też rodzice, bo jak dzieciaki wyjadą na wakacje, jak na te kolonie, obozy ruszą, a w domu sami rodzice zostaną, tylko niech nikomu do głowy remont nie przychodzi. Kult, gdy nie ma dzieci, tak trochę a propos na otwarcie tej godziny z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: gdzie jest wasze miejsce o tej porze, albo będzie za chwilę, to już wszyscy doskonale wiecie. Oczywiście w domu, albo wszędzie tam, gdzie przyjemnie, na pewno nie w pracy. A gdzie jest miejsce mleka w lodówce? Ha, właśnie! O tym za chwilę Jarząbek nam opowie. Tymczasem muzycznie Kasia Popowska, przyjdzie taki dzień za nami, a po Jarząbku na pewno Zako Power i Boso, będą też elektryczne gitary, będzie też Kłebo z Zalią i z Faustem. To jest SK2, 12 po czwartej.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Słuchajcie, wielu z nas robi to samo. Otwieramy lodówkę i z przyzwyczajenia pakujemy karton mleka w drzwi, no bo pasuje tam idealnie, prawda? Ale uwaga, to jest najgorsze miejsce, jakie moglibyśmy mu znaleźć. Eksperci mówią wprost, drzwi lodówki to królestwo wahań temperatury. Każde otwarcie, no i bach. Ciepłe powietrze z kuchni ląduje właśnie tam. Efekt? Mleko psuje się po prostu szybciej. Gdzie więc trzymać mleko w lodówce? Najlepiej na środkowej półce, z tyłu lodówki. Tam jest najchłodniej i najstabilniej. Dolna półka? Super dla mięs i ryb. Drzwi? Niech zostaną dla keczupu, musztardy i soków. One wahania wytrzymają. A jeżeli chcecie, żeby mleko dotrwało od 7 do nawet 10 dni, to tylko stabilna, chłodna półka. W drzwiach może się zepsuć w kilka dni wcześniej. I to bez względu na to, czy to zwykłe, świeże mleko, czy może UHT. Także pamiętajcie, mleko to nie imprezowicz. Ono nie lubi wchodzić i wychodzić. Lepiej niech siedzi grzecznie w środku w lodówce, bo inaczej zamiast latte będzie kwaśne cappuccino. Takie wiecie, kwaśpuccino.

tym i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny

0: To prawda, że to twój ulubiony hit? Szczególnie śpiewasz go wtedy, kiedy masz już kończyć pracę, a jeszcze ci się nie chce?
1: Oczywiście.
0: Tak, czułem, że nawet zrobię ci prezent, grając teraz Farbę i chcę tu zostać w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Jak słyszycie, Jakub już jest, więc to znak, że minęła 16.30. Czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
2: Paweł Jaskanisa odwołany ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, przekazała Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Obowiązki dyrektora przejmie jego dotychczasowy zastępca Piotr Gurajec, a to pokłosie zorganizowanego na dziedzińcu muzeum koncertu muzyki techno do tematu

będziemy wracać. Mieszkańcy Kołobrzegu odcięci od wody pitnej. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna stwierdziła obecność bakterii z grupy coli w wodociągu w miejscowości Włościbórz. Ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u. Zakaz obowiązuje do odwołania. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć nastolatkowie. Dziś we Wrocławiu ruszyło pierwsze święto tańca senioralnego. Na scenie Auli dla Kultury zaprezentowało się łącznie 16 zespołów seniorów z całej Polski.

0: Sanach potrafi dobierać duety, prawda? To jest kolejny dowód na to. Sanach i Kasia Kowalska. Kiedy umrę, kochanie? W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity i mam nadzieję, że czwartkowe popołudnie też jest dla was najlepsze, a kolejne będzie jeszcze lepsze od tego najlepszego czwartkowego i tak naj każdego dnia do góry i do przodu. Dobra tendencja, prawda? Mrozu i miliony monet już za chwilę.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejskie?

0: Gwiazdkę miał źle.
1: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie mieszkali, trenowali i tworzyli artyści cyrkowi. To właśnie Julinek. Już 16 i 17 maja zapraszamy na wyjątkowy weekend śladami cyrkowej historii. Zobaczcie trening uczniów szkoły cyrkowej, odwiedźcie wystawę sztuki cyrkowej, wóz cyrkowy i wybierzcie się na spacer z kustoszem po dawnym Julinku. A potem sami wejdźcie do świata cyrku, warsztaty cyrkowe, iluzja, fire show i rodzinna zabawa na ponad 50 atrakcjach Julinek Park. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
7: I po reklamie.

0: To nowość w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów LOR i wszystko jedno, wszystko źle. Zaraz godzina 17 w czwartek, 14 maja. To co będzie po 17? Mam nadzieję, że u was to już kierunek jeden. Dom albo wszelkie inne przyjemności, które po pracy, po szkole, po uczelni i po innych jakichś takich niedogodnościach sobie dzisiaj zafundujecie. A wszystko czeka was w towarzystwie Kamila Kowalskiego, który będzie wam dobrze przygrywał, bo ma przygotowane kolejne najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Hot grill.
8: Grilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Kto zwalcza ból?
14: Fundary!
13: Kto?
14: Fundary!
13: Fundary!
15: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Boże no! Pałac bym nam znów odświeżył, ale tak po kosztach.
17: Masz to w Brico.
18: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
20: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
19: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
20: A w środku?
19: Ogromny bagażnik, 604 litry.
20: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
19: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia.

0: leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Była jakaś stłuczka, utrudnienia na obwodnicy przed lotniskiem, jadąc w stronę Ursynowa. Drogowcy jeszcze przy okazji tak dalej. Krakowską wrócili w stronę Raszyna i tam jedna

0: tym paskiem sobie jedziemy, a na Grochowskiej tramwaje zrobiły sobie wolne, remont jest na Gocławku. Idealna też pogoda do remontowania.
1: To prawda, jak na razie dosyć spokojnie, chociaż weekend może być dosyć dynamiczny, zapowiada się na deszcze. Również możliwe burze, to już jutro wieczorem i w sobotę.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanic został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała minister kultury Marta Cienkowska, a to po kłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry.
1: Jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
3: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media

0: przykład na rowerze czy hulajnodze.
1: Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie w 7 województwach.
2: Aktualnie obowiązują ostrzeżenia na burze dla Polski centralnej i północnej. Opady deszczu około 10 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę.
1: Mówi rzecznik IMGW Agnieszka Prasek i dodaje, że jutro i w weekend czeka nas dynamiczna pogoda.
2: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru.
1: Przez dalszą część weekendu również opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. Były gęś Pipa, potem kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. Króluje na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Co prawda jest to towar z Chin, ale jak to komentują niektórzy, przynajmniej cokolwiek ma wspólnego z regionem.
3: Widziałam na straganie.
4: Podoba się to?
3: Nie.
5: Trochę bardziej związane z Zakopanem na pewno.
4: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze.

0: Sir Sikoma Monini Perguja.
1: Nigdy nie byłem w samym turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Cieszę się, że mogę przeżyć to razem z naszą drużyną.
0: Mówi Michał Kozłowski, rozgrywający projektu Warszawa. Pierwszy gwizdek w sobotę o 17. Do 10 czerwca trwają zapisy Poland Business Run, największej charytatywnej sztafety biznesowej w kraju. Rywalizację zainauguruje impreza w Warszawie.
2: Ach, kawa, chaos, coś do zjedzenia po tym ciężkim dniu w pracy, który się dla niektórych skończył, dla niektórych się zaczyna. Jest 17, kto nie jadł obiadu, można zjeść obiadokolację. Jadłeś już?
3: Właśnie się zbieram do tego.
2: Co będzie do zjedzenia?
3: jak na razie wiem, że banan, a potem to, co się trafi.
2: A widzisz, a może kebab, kebab taki mieszany, mieszany.
4: Najlepsze polskie hity.
2: Ja zjadłem takiego i mieszany, mieszany oczywiście. Bardzo się czuję zmieszany, zmieszany. A najlepsze są polskie hity. Kowalski, witajcie. Boli mnie.

0: Chłopak, który bardzo lubi tańczyć i lubi, jak bujają się bloki, ale tak, aby sąsiedzi się nie skarżyli. Z kulturką i to co noc. W SC2 dzisiaj w nocy może być głośno, nawet będzie u was w domu pewnie głośno. Drugi dzień eurowizyjnych przesłuchań. Ale po co oglądać, jak Polska dostała się przecież już do finału. Lepiej zachować siły na sobotę.
1: SK2.
0: Wtedy eurowizyjny finał, a i tym bardziej, wiecie, weekend będzie. No.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę.

0: Auszle.
1: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: I po reklamie.

0: prawda, że można przyjemnie się nakręcać z Anną Marią Jopek? Jak najbardziej w SC2. A za moment z newsami wpadnie tu Jakub Konieczkowicz i też powie. Troszeczkę spóźniony, ale jestem.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
8: Już trwa Allegro.

0: audycję codziennie po 18.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: I po reklamie.
6: Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane mówią o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. W wyniku największego ataku na ukraińską stolicę zniszczony został m.in. blok mieszkalny. Zniszczenie odnotowano też w 20 innych lokalizacjach. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF z jednej z sanockich podstawówek. Oskarżony jest m.in. o molestowanie uczennic poniżej 15 lat. Ukradł kasę, ale zostawił kwiaty. 53-latka z powiatu oleskiego zgłosiła kradzież oszczędności. Nie przypuszczała, że stoi za nią jej partner.
7: Przed wyjazdem zaplanowaną trasę zostawił ukochanej na stole bukiet kwiatów. Olescy policjanci potwierdzili, że to 50-latek tuż przed wyjazdem ukradł blisko 220 tysięcy złotych.
6: Mówił Marek Kotara z oleskiej policji. Kobieta odzyskała pieniądze, mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.
8: To oni wiedzą, co ma ból głowy, to oni wiedzą, co ma katarek. Dzisiaj, 14 maja, dzień farmaceuty. Czyli jak będziecie w aptece, powiedzcie wszystkiego najlepszego farmaceutom, farmaceutką. Jakub dzisiaj aptekę odwiedza, czy nie?
9: Mogę odwiedzić, mam po drodze, to wpadnę i powiem wszystkiego najlepszego.
8: O, i to jest dobra opcja, tylko nie wydłużaj kolejek. Tych kolejek życzymy, żeby były króciutkie, no i żeby nikt nie pytał. A ten syropek to popijać? No, można popijać, bo to syropek na odporność.
10: Najlepsze polskie hity. Polskie hity. SK2. SK2.
8: Najlepsze również na zdrówko są polskie hity. Zdzisława Sośnicka, Fuka i Piersi, Dawid Podsiadło na Dzień Dobry. 2 po 18, Kowalski, witajcie.
11: Mało miasteczko.

Teledysk do tego numeru był kręcony na rynku w Rzeszowie podczas juwenaliów. Piersi Bałkanica w SC2, impreza juwenaliowa, była również na Politechnice Bydgoskiej. Rektor nawet, czytam, zrobił na śniadanie studentom jajecznicę, sam rektor, i dał im do wyboru albo klasyczną, albo z szynką i szczypiorkiem. Kolejka się ustawiła, rektor zużył ponad 1300 jaj. Ciekawe, czy jaja też będą na egzaminach i obronach prac magisterskich.

0: lato.
1: Z numerem stygnie lato. Bohaterowie tegorocznej mazurskiej majówki ze Skąd 2. Kuba i Kuba, ale na Mazurach. Razem z wami, słuchaczami jest Hit 2 przy ognisku. Przywoływali lato, również z gitarą w ręku. Zresztą, co ja będę opowiadał? Przypomnijmy sobie ten klimat tych właśnie letnich wieczorów.
2: To najwyższa pora, widać, mam trochę tego już.

0: Polska 2.
1: Też już zatęskniłem. Ale zrobimy ognicho. Również za rok szef mi mówił, że będzie powtórka z zabawy, czyli znów pojedziemy z wami. Ciekawe gdzie?
2: Iść, ciągle iść w stronę słońca.
1: Tam na pewno będziemy podążać. Stachurski.

0: Nowość od Kasieńki Sienkiewicz w SC2 i jej muzyczne momenty. W odpowiednim momencie posłuchajcie, jak biją tutaj te plemienne bębny. I na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce.
1: SK2.
0: A za chwilę bujające klimaty i jamańskie rytmy od Kamila Bednarka.
2: Autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
4: Ale tak po kosztach.
5: Masz to w Brico.
6: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona.

0: 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
7: I po reklamie.

0: Legendarny kawałek od Tilaf. Nie, nie, nie, a my właśnie w SC2 jesteśmy na tak. Tak dla tego czwartkowego wieczoru, który spędzamy razem z wami z najlepszymi słuchaczami. No i może razem z wami czekamy na tę zamówioną pizzę albo stoimy w koreczku. Już za chwilę odkorkujemy godzinę 19, bo ta za niecałe 3 minuty i wracamy do tego, co najlepsze, czyli polskich hitów. Maryla Rodowicz między innymi. Zróbcie miejsce dla królowej.
1: Reklama.
2: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat fart. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie mieszkali, trenowali i tworzyli artyści cyrkowi. To właśnie Julinek. Już 16 i 17 maja zapraszamy na wyjątkowy weekend śladami cyrkowej historii. Zobaczcie trening uczniów szkoły cyrkowej, odwiedźcie wystawę sztuki cyrkowej, wóz cyrkowy i wybierzcie się na spacer z kustoszem po dawnym Julinku. A potem sami wejdźcie do świata cyrku, warsztaty cyrkowe, iluzja, fire show i rodzinna zabawa na ponad 50 atrakcjach Julinek Park. Bilety dostępne na julinek.com.pl.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Agata Chryściak, zapraszam. Jutro w Rembertowie koncert Julii Pietruchy. To w sali widowiskowej przy Gawędziarzy. Artystka zabierze publiczność w nastrojową podróż przez swoją twórczość. Będą ciepłe brzmienia, trochę folku i mnóstwo eterycznych dźwięków. Początek o 19. Las Vegas Ride pod takim hasłem w sobotę czeka na was night skating. Warszawa zamieni się w miasto neonów, blasku i wielkiego show. Start o 20.30 przy pomniku Kopernika.
0: Gdyby tak podzielić Polskę na pół, to równo po tej linii dzisiaj w nocy będzie padać. Jutro, podobnie jak dzisiaj, tylko do tego może jeszcze zagrzmieć z tych chmur. Mają pływać jak statki na niebie. Te puścimy już w tej godzinie z Demono. Wpadniemy też na prywatny bal i niekoniecznie poleci muzyka techno, ale inne.

Na początek rozkładamy czerwony dywan dla niej. Zaczyna Maryla. I razem z nią też odpalamy w życiu Repeat w SC2. Kowalski, dzień dobry, wieczór.

0: 13 minut po 19. Wesce 2 rozpędzona Daria Zawiałow, która skasowała poloneza obok kina, bo zobaczyła, ile kosztuje benzyna. Jutro bez zmian. 95, 6,39, 98, 6,98, ale za to diesel będzie tańszy o 7 groszy aż. Obliczyłem, że jakbyśmy tak zatankowali 50 litrów, to zaoszczędzimy 35 groszy.
1: SK2.
0: Jak myślicie, co za to można kupić? 35 groszy. 726, 826, 826, Messenger Radia Eski 2. Ciekaw jestem, jakie tam macie w głowie pomysły. Co wam tam pływa po myślach? 35 groszy. Można zatankować do pełna, nie wiem, wiadro wody. O,

0: Liber Natalia Schroeder. To twój dzień. W ST2. Teraz to, co na żółtych paskach tutaj informacyjnych portali mi miga przed oczami. Zwolniono dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie w Warszawie. Zrobił imprezę techno. No i sporo ludzi przyszło. Pałacu nie zniszczyli, no ale... Widziałem zdjęcia. No trawnik wygląda, jakby stado owiec się nim zajęło. Tak wszyscy po tym trawniku skakali. I to był pierwszy bal w tym pałacu, po którym najbardziej zmęczony był ogrodnik.
1: SK2.
0: Prywatny bal. Cyrko w SK2.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Natalia Grosiak, Bella i Katia, czyli tegoroczne Babie Lato i Dwa Słońca w SC2. No, zuchwała jeszcze kradzież w Bydgoszczy, czytam. Z salonu odjechało luksusowe auto, 45-latek wsiadł do Audi i wyjechał z salonu, nie płacąc za auto. Żeby tylko za ten numer nie zamienił salonu na cele. SK2. Coś idealnego do salonu domowego, kleks i całkiem nowa bajka za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje?

0: to kupuję.
1: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: I po reklamie.

0: Za nami pierwsze koszykarskie emocje, ćwierćfinałową walkę. Z dziką rozkoszą oglądało się warszawskich dzików, które wygrały z Treflem Sopot 107-92. A po 20 do kosza będzie rzucać Legia i MKS Dąbrowa Górnicza, a my do kosza wyrzucamy złe decyzje. Te dobre od Vita Bambina i Zali w SC2 w kolejnej godzinie.
1: Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bondelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Chruściak, zapraszam. Festiwal tramwajów w sobotę przy Kawęczyńskiej. Będzie można zwiedzić zajezdnie i zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne. To w ramach Nocy Muzeów. Zaplanowano też parady zabytkowych tramwajów i autobusów. Również w sobotę Park Praski zamieni się w zielone serce stolicy, bo przed nami piknik ogrodniczo-dendrologiczny. Wśród atrakcji tworzenie biżuterii z żywych roślin czy budowanie ekodoniczek.
0: Bonifacy 14 maja ma imieniny i imieninuje się również Maciej. Macieju, Macieju, dłoż dobrodzieju, każdy Maciej, król Maciej I, Maciuś,

0: Vito Bambino z Alia Veste 2 i ich decyzje. Ciekawe, jaką decyzję podejmie Robert Lewandowski. Media donoszą tutaj z tajnych źródeł, dowiaduje się internetowych, że lada moment Lewy pożegna się z Barceloną. Napisali, z dużym prawdopodobieństwem, w nawiasie współpraca, nie zostanie przedłużona. Lewy odejdzie z Barcelony? To co on tam będzie robił? SK2.
1: Chcę zająć się tym, co naprawdę lubię. Produkcja muzyczna.

0: Mr. Zub mój jest ten kawałek podłogi w SC2. Była gęś pipa. Potem kalibara, nie, kapibara była tak samo. Stitch też z tego co pamiętam. A teraz będzie pluszowy oscypek. Tak, on ma królować się w te wakacje na straganach z pamiątkami w Krupówkach, tutaj czytam. No ciekawe, czy te pluszowe podusie oscypki podbiją serca turystów.
1: SK2.
0: Ale do takich serów, które nie pachną, a może właśnie pachną, to można śmiało się przytulać.
2: Daleko

0: Nowość Westę 2, Roxy Węgiel i White 2115. White brzmi tak po brytyjsku, a wielkie przyjęcie u króla Karola III. Dzisiaj tłumy w ogrodach pałacu Buckingham. 8 tysięcy osób imprezuje w ogrodach pałacu. No, garden party organizuje król III, Karol. Tylko dlatego, żeby ocieplić wizerunek. Żeby ocieplić wizerunek, to na pewno ta impreza musi być gorąca. Rendezvous już za chwilę i kombi Westę 2.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit

0: Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.

0: Legendarny Stanisław Sojka w Radiu SK2 i też mamy powody do radości, bo legenda się tworzy na naszych oczach. Dzisiaj Szymon Piątkowski został mistrzem Europy w taekwondo. Teraz Iga Świątek walczy o finał turnieju w Rzymie, a wszystkie drogi prowadzą do domu jak do Rzymu. Wracajcie bezpiecznie przy najlepszych polskich hitach z SK2, a jutro pobudka z dwoma bardzo tolerancyjnymi panami, Dawidem Wajdą i Arturem Jarząbkiem. Będzie się działo. Kowalski, spokojnej nocy.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Chruściak, witajcie. W piątek i sobotę kolejny spektakl Wielkie Serca w Multimedialnym Parku Fontan. Widowisko to opowieść o ludziach, których talent i postawa inspirują innych. Będą lasery, muzyka i światło. To o 21.30. A w sobotę akcja Ekopoukładani. Zużyty sprzęt elektryczny, baterie czy ubrania możecie wymienić na sadzonki. To przed Urzędem Dzielnicy Włochy od 10 do 14.
10: Magazyn muzyczny.
11: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu mimo powojennej rzeczywistości unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekko

Po przesiedleniu rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekko

wcześniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem, była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną. Biegłam!

Beat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsca estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego

Małgorzata była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rok, wydany w 1974 roku. Album Rok był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośćki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią.

Po sukcesie folkowo-lirycznego Roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą Być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

To zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Znaczenia. Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych, ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka, od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

Ta lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności.

0: współpracę z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2, Kasia Grodzka. Dzięki za uwagę.
1: Historia polskiej muzyki.
2: Witajcie, Kamil Kowalski, zapraszam Was dzisiaj w Radiu SK2 na niezwykłą podróż przez muzykę, popkulturę i niekończącą się walkę o własną tożsamość. Bohaterką tej audycji jest kobieta, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Jej imię to marka, jej głos zna cała Polska. Jej styl kontrowersyjny, odważny, nieprzewidywalny wywoływał dyskusje w mediach przez niemal dwie dekady. Tak, dziś rozmawiamy o Dodzie, czyli Dorocie Rabczewskiej. Piosenkarce, która od lat balansuje między blichtrem show biznesu a potrzebą artystycznego spełnienia. Kobiecie, która miała odwagę być sobą w świecie, który tego nie wybacza. W tej audycji posłuchamy o jej dzieciństwie, początkach kariery, wzlotach i upadkach, kontrowersjach, sukcesach, ale też o przemianach, jakie przeszła jako artystka i jako człowiek, bo choć zna ją prawie każdy, mało kto zna całą historię. Dorota Rabczewska przyszła na świat 15 lutego 1984 roku w Ciechanowie, w rodzinie, która, jak później wspominała, nie należała do bogatych, ale była pełna energii i wsparcia. Ojciec, Paweł Rabczewski, był utytułowanym sztangistą, medalistą Mistrzostw Świata i Europy. Matka, Wanda, trenerką fitness i instruktorką tańca. Można więc powiedzieć, że mała Dorota była od dziecka otaczana sportem, ruchem i sceną. Już jako dziecko wykazywała ogromną ekspresję. Zaczęła śpiewać w wieku kilku lat. Uczęszczała do szkoły muzycznej, grała na pianinie, a równolegle trenowała lekko atletykę. Startowała w zawodach, biegała sprinty i osiągała niezłe wyniki. A to właśnie muzyka i scena były jej największą pasją. Już jako nastolatka wiedziała, że chce śpiewać. I to nie w chórze kościelnym czy na szkolnej akademii. Chciała być na wielkiej scenie. I długo czekać nie musiała. Prawdziwy przełom przyszedł w 2000 roku, gdy Dorota, mając zaledwie 16 lat, dołączyła do zespołu Virgin założonego przez Tomasza Luberta. Młoda, energiczna, bezkompromisowa od razu zwróciła na siebie uwagę nie tylko fanów rocka, ale i mediów. W 2002 zespół wydał debiutancki album zatytułowany po prostu Virgin. Choć płyta nie była wielkim hitem komercyjnym, to sygnalizowała jedno. Na polskiej scenie pojawiło się nowe, mocne nazwisko. To, co wyróżniało Dodę od innych wokalistek, to nie tylko mocny, czysty głos, ale też ogromna ekspresja, charyzma i bezczelna wręcz pewność siebie. Jej sceniczną energię porównywano do największych gwiazd rocka. W 2004 zespół wydał drugi album, Bimbo, z którego pochodzą takie przeboje jak Jaga, Et Anima czy Nie zawiedź mnie. To właśnie wtedy Doda na dobre zagościła w mainstreamie. Ale prawdziwa eksplozja popularności przyszła z trzecim krążkiem z 2005 roku. To z tej płyty pochodzi legendarny już utwór Dwie bajki, który był grany w każdej stacji radiowej. Virgin zdobywał nagrody, sprzedawał płyty, grał na wielkich festiwalach, a Doda, jeszcze wtedy jako członkini zespołu Virgin, stawała się symbolem pokolenia młodych, odważnych kobiet, które nie bały się być głośne i widoczne. W 2007 roku Doda ogłosiła odejście z Virgin i rozpoczęła karierę solową. Już pierwszy album, Diamond Beach, był wielkim sukcesem. Promowany singlami Katarzys, To jest to i Nie daj się, krążek pokazał, że Doda nie tylko potrafi być wokalistką w zespole, ale ma też samodzielnie pociągnąć cały projekt. Nie daj się szybko stał się hymnem niezależności, odwagi i wiary w siebie. To była nie tylko piosenka, to była mantra fanów, zwłaszcza młodych dziewczyn, które utożsamiały się z Dodą, jej przesłaniem. Rób swoje, bądź sobą, nie daj się zgnieść. Album osiągnął status platynowej płyty, a Doda zyskała miano królowej polskiej muzyki pop. Tytuł, który będzie za nią chodził przez wiele lat, zarówno jako komplement, jak i jako ciężar oczekiwań. W tym czasie jej wizerunek medialny był absolutnie dominujący. Czerwone dywany, nagrody, kontrowersyjne stylizacje, ostre wywiady, medialne wojny. Doda nie była po prostu piosenkarką. Była fenomenem kulturowym. Nie da się opowiedzieć historii Dody bez wspomnienia o skandalach. Przez lata była ulubienicą tabloidów, które śledziły każdy jej ruch. Od życia prywatnego przez wypowiedzi publiczne po konflikty z innymi gwiazdami. Była też bohaterką licznych procesów sądowych, zarówno jako strona pozywająca media o naruszenie dóbr osobistych, jak i jako osoba pozwana, między innymi za kontrolę.

kontrowersyjne wypowiedzi. Doda nie bała się mówić, co myśli. I choć nie każdy to lubił, to jedno było jasne. Była sobą i to za wszelką cenę. W 2011 roku Doda zaprezentowała zupełnie nowe oblicze. Album Siedem Pokus Głównych był mroczny, inspirowany symboliką religijną i mitologią. Każda piosenka symbolizowała jeden z grzechów głównych, takich jak pycha, chciwość czy gniew. Był to album ambitny i jak na polskie warunki bardzo odważny. Teledyski do utworów z tej płyty, bogate wizualnie, pełne symboli i odniesień do kultury wysokiej, pokazywały Dodę w zupełnie nowym świetle. Jako artystkę świadomą, która nie boi się mówić trudnym językiem sztuki. Choć album nie odniósł komercyjnego sukcesu na miarę Diamond Beach, to przez wielu krytyków został uznany za najbardziej dojrzałe i artystyczne, spójne dzieło Dody. Kolejna duża zmiana przyszła w 2019, kiedy ukazał się album Dorota, tym razem nagrany z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej. To był zupełny zwrot. Zrezygnowała z krzykliwych stylizacji, mocnego make-upu i imprezowych bitów. Zamiast tego subtelne ballady, głęboka treść i wokal podany na czysto. Piosenki takie jak Nie mam dokąd wracać czy Nie wolno płakać pokazały, że Doda dojrzewa zarówno muzycznie, jak i emocjonalnie. To był czas, kiedy przestała grać Dodę, a zaczęła coraz częściej pokazywać Dorotę. W międzyczasie Doda zaczęła rozwijać się także poza muzyką. Weszła w świat filmu, ale nie jako aktorka, a jako producentka. W 2021 na ekrany kin weszły Dziewczyny z Dubaju. Głośny film oparty na książce Piotra Krysiaka, opowiadający o modelkach uwikłanych w siatkę luksusowych prostytucji. Produkcję promowano z ogromnym rozmachem, a sama Doda brała udział w całym procesie tworzenia filmu. Od wyboru scenariusza po montaż i promocję. Film był frekwencyjnym hitem, ale też wzbudził wiele kontrowersji. Nie brakowało oskarżeń o sensacyjność, przesadę i upraszczanie problemu. Jednak nie można zaprzeczyć. Doda udowodniła, że potrafi nie tylko śpiewać, ale i tworzyć treści, które wywołują emocje. Rok później wystartował też program Doda Dream Show, który pokazywał kulisy przygotowań do trasy koncertowej oraz prywatne życie artystki. Po raz pierwszy widzowie mogli zobaczyć jej codzienność. Rozmowy z terapeutką, chwile załamania i siłę, z jaką stara się wrócić na szczyt. Audycja zyskała ogromną oglądalność i jeszcze raz pokazała, że Doda jest znacznie bardziej złożona, niż się wydaje. Wbrew temu, co mogło się wydawać na podstawie kolorowych gazet, życie prywatne Dody nie było bajką. Jej związek z Radosławem Majdanem, późniejsze relacje z Emilem Stępniem i kilkoma innymi partnerami były szeroko komentowane, nierzadko bez empatii. W wywiadach często mówiła o samotności, o trudności w budowaniu prawdziwych relacji i o zawodach miłosnych, które przeżywała. Po rozwodzie z Emilem Stępniem, z którym była także związana zawodowo, postanowiła skupić się na sobie. Zaczęła terapię, pracę nad samooceną i odważnie mówiła o tym publicznie. To ważny moment w karierze Dody, bo zamiast odcinać się od emocji, zaczęła je nazywać. Zaczęła mówić o tym, że nie trzeba być zawsze silnym, że warto prosić o pomoc. I to był przełom, nie tylko wizerunkowy, ale też ludzki. Doda przestała być wyłącznie kontrowersyjną diwą, a zaczęła być kobietą z krwi i kości, która przeżywa, cierpi, ale się nie poddaje. W 2022 Doda wydała nowy album, Aquaria, który znów pokazał jej metamorfozę. Tym razem postawiła na nowoczesne, popowo-elektroniczne brzmienia. Krążek lekki, taneczny, ale niósł ze sobą też przesłanie o odnowie, wodzie, oczyszczeniu. Nieprzypadkowo odnosił się do znaku zodiaku i duchowości. Pojawiły się takie single jak Fake Love, Melodia Ta czy Wodospady. To było zupełnie nowe wcielenie Dody. Spokojne, ale świadome. Do promocji albumu powstał Aquaria Tour. Koncertowe show z rozmachem, choreografią, oprawą wizualną, które pokazało, że Doda wciąż jest jedną z najlepszych performerek w Polsce. To także czas, kiedy coraz częściej mówiła o samorozwoju, medytacji, dystansie do siebie. Na jej mediach społecznościowych można było zobaczyć cytaty z książek psychologicznych, nagrania z jogi, ale też zwykłą codzienność, bez filtrów, bez makijażu. Kim więc dziś jest Doda? Czy to ta sama dziewczyna, która śpiewała o dwóch bajkach i tańczyła w lateksie po scenie? Czy może zupełnie inna osoba, dojrzalsza, spokojniejsza, ale wciąż z pazurem? W rzeczywistości to wszystko w jednej osobie. Doda to zjawisko, którego nie da się zamknąć w jednej definicji. To artystka, która przeszła przez ogień, doświadczyła sławy, hejtu, miłości i porażek, ale zawsze szła dalej. W świecie, który często żąda od kobiet perfekcji, milczenia i grzeczności, ona postawiła na autentyczność. I choć płaciła za to wysoką cenę, to pokazała, że warto być sobą. Być może właśnie

Dlatego od lat budzi emocje, bo jest jak lustro. Odbija nasze oczekiwania, stereotypy i emocje. Jedni ją kochają, inni nie znoszą, ale nikt nie przechodzi obojętnie. Doda, piosenkarka, producentka, kobieta wojowniczka, a przede wszystkim niezwykła postać polskiej sceny muzycznej, której historia jeszcze się nie skończyła. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.

0: Środowiska.
1: Na dwóch kółkach do szkoły i przedszkola. W Warszawie trwa Rowerowy Maj, akcja promująca aktywny tryb życia wśród dzieci i młodzieży. Do końca miesiąca przedszkolaki, uczniowie, a także nauczyciele mogą docierać do swoich placówek oświatowych na rowerach, hulajnogach lub deskorolkach, a za każdy dzień naklejka do specjalnego dziennika, który pod koniec akcji można wymienić na nagrodę. Tematem zajęła się nasza reporterka Marta Radio.
2: Prawie 600 placówek w Warszawie bierze udział w tej naszej akcji. Bardzo się z tego cieszę. To prawie 200 tysięcy dzieci. Pokazujemy w ten sposób, że przede wszystkim promujemy zdrowy tryb życia, że możemy się cieszyć tą wspaniałą pogodą i wiosną, ale również oczywiście wszyscy nabywamy tych nawyków, które później pozwalają nam zdrowo żyć, ale również dbać o to, żeby było mniej korków, żeby można było w obrębie swojej własnej dzielnicy szybciej i zdrowiej dostać się najpierw do przedszkola i do szkoły, a później może również do pracy. Bardzo się z tego cieszę. My oczywiście inwestujemy dalej co roku 50 km nowych ścieżek rowerowych, bo to dla nas jeden z priorytetów i dbamy o to, żeby miasto mogło się dokładnie w taki sposób rozwijać. Żeby również można było dotrzeć do punktu, do którego dotrzeć musimy nie tylko za pomocą samochodu, ale przede wszystkim komunikacji miejskiej, bo do tego namawiamy i takie tworzymy warunki.
3: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas inauguracji akcji.
4: Czym dzisiaj przyjechaliście?
5: Ja rowerem.
6: Ja rowerem.
7: Znaczy ja hulajnogą.
8: Ja rowerem.
9: Ja hulajnogą.
10: Ja hulajnogą.
4: A czym lubicie najbardziej jeździć?
11: Rowerem.
4: I będziecie do szkoły jeździć na rowerach lub hulajnogach,
11: tak?
4: A dlaczego to jest ważne, żeby tak jeździć?
12: No bo to jest fajne.
13: Żeby ciało byłoby sportowane.
14: No. Bo to jest zdrowie.
3: Koordynatorka Rowerowego Maja Ewa Hage podkreśla, że zainteresowanie akcją co roku rośnie.
15: Wiemy, że kampania Rowerowy Maj bardzo często sprawia, że dzieci przenoszą te nawyki także poza szkołę i na przykład umawiają się po południu i na rowery i na różne aktywności. Więc to jest dla nas najlepsza nagroda i to jest też tak naprawdę najlepsza nagroda dla nich, z czego mogą sobie jeszcze teraz nie zdawać sprawy. Natomiast nasi partnerzy fundują także nagrody indywidualne i grupowe i w zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko, nagrody bywają bardzo różne. Są to wizyty w salach zabaw, są to wizyty na salach spinaczkowych. Staramy się, żeby każdą nagrodą

0: mniejsze, jest bardziej wytrzymałe i chudniesz też, co jest dla niektórych osób ważne, ale nie dla wszystkich. Ja bardzo lubię mój rower, lubię jeździć, lubię rowerowy maj, bo też nagrody zachęcają bardzo.
1: No ja też bardzo lubię jeździć na rowerze. Ogólnie jak mam wybrać rower czy auto, wybieram częściej rower.
2: Czym dzisiaj przyjechałyście?
3: Deskorolką.
4: Na deskorolce.
5: Na rowerze.
2: Tak zamierzacie przez cały miesiąc jeździć?
3: I nawet
2: tak.
3: Dłużej.
2: Czy to jest wasz pierwszy rowerowy maj?
3: Nie.
2: A jak w zeszłych latach było?
3: Hulajnoga, rolki, w sumie podobnie było.
6: No, tylko że wtedy jakby to było takie trochę stresujące, bo to było te pierwsze razy właśnie i jakby trzeba było obowiązkowo przyjechać, bo no wiadomo. A teraz już nie jest takie aż stresujące, bo już miał się to już parę razy, to sobie fajniej.
2: Dlaczego to jest ważne, żeby przyjeżdżać do szkoły, w ogóle jeździć na rowerze, na hulajnogach i tak dalej?
3: Ponieważ się polepsza kondycja i jest bardziej szczęśliwie.
6: I jest jakby więcej energii i to jest jakby taka aktywność, czyli to jest na przykład jak na WF-ie. I to wtedy po prostu to są takie darmowe lekcje WF-u, bez nauczyciela, tylko samodzielnie i tam możesz się zrelaksować i co gdzieś pojeździć tak.
7: Ponieważ jest się bardziej zdrowym i jakby to jest taka jakby lekcja WF-u, taka tylko bez trenera, tak jak koleżanka powiedziała.
8: Słoni, który zostaje, to tytuł spotu kampanii społecznej organizowanej przez Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Jej głównym celem jest zapewnienie wsparcia dla osób, które straciły bliską osobę w wyniku śmierci samobójczej. Więcej o tej akcji Małgorzata Zawada.
9: Kampania ma za zadanie zwrócenie uwagi na osoby, które nie radzą sobie ze śmiercią samobójczą bliskiego. O misji tego spotu mówiła Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy.
10: Słoń, który zostaje, to jest spot, który ma uwrażliwić i pokazać problem związany z osobami, które zostają po stracie bliskiej osoby w wyniku śmierci samobójczej. Mamy od kilku lat w Warszawie specjalny zespół interdyscyplinarny. Powołaliśmy go w odpowiedzi na rosnący problem związany z samobójstwami, który jest problemem ogólnopolskim, ale też jest problemem w Warszawie. Statystyki są naprawdę przerażające. W 2025 roku zanotowano jeszcze więcej samobójstw w Warszawie. Przeraża także to, że to są samobójstwa osób w różnym wieku, także dzieci od 13 do 18 roku życia. Ale zdiagnozowaliśmy także ten problem, który dotyczy tych, którzy zostają, czyli osób, które muszą sobie poradzić z tą stratą, która jest bardzo trudna, która jest niewyobrażalna, która zostawia osoby w różnych emocjach, w poczuciu straty, co jest oczywiste, ale także w poczuciu winy, w poczuciu zupełnego niezrozumienia i w poczuciu samotności, bo to jest doświadczenie, którego dana osoba przeżywa sama, w samotności, i wydaje jej się, że nikt nie może pomóc. Ten spot ma pokazać ten problem, ma pokazać osobom, które są w tej sytuacji, że mogą i powinny zwrócić się o pomoc. Ale także nam wszystkim, którzy mogą wokół nas zobaczyć osoby, które powinny o taką pomoc się zwrócić. I oczywiście tym adresem jest Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Specjalna miejska jednostka, która pracuje, żeby w kryzysach mieszkańców i mieszkanek Warszawy pomagać nam wszystkim, także w tym kryzysie najtrudniejszym związanym ze śmiercią samobójczą.
9: Posłanka na Sejm Dorota Łoboda podkreśliła, że Warszawa nie unika ciężkich tematów i pomaga tym, którzy tego potrzebują.
11: Warszawa jest miastem, które kojarzy nam się z energią, z optymizmem, z ludźmi, którzy wciąż gdzieś pędzą. Ale Warszawa ma też to drugie oblicze, o którym mówiła pani prezydentka i o którym rozmawiamy. I siłą i wartością tego miasta

0: w to nasze mieszkanki i mieszkańców i tym chociażby jest ten spot, który będziemy oglądać w komunikacji miejskiej. Pokazujemy, że jesteśmy gotowi do pomocy, że Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który obchodzi dzisiaj swoje dziesięciolecie, jest tą instytucją, do której można się zwrócić w kryzysie, ale też uwrażliwiamy poprzez takie spoty nasze mieszkanki i mieszkańców, że być może gdzieś koło nas jest osoba, która potrzebuje wsparcia i które my jako najbliżsi, jako przyjaciele, jako współpracownicy możemy tej osobie dać. Ja jestem dumna z mojego miasta właśnie dlatego, że dostrzega te problemy, że nie zamiata ich pod dywan i że pokazuje, że nikogo nie zostawiamy w tyle.
1: Według danych z Komendy Głównej Policji

0: W Polsce dochodzi rocznie do 5 tysięcy samobójstw i ponad 15 tysięcy prób. O tych statystykach mówił radny miasta Mariusz Budziszewski.
1: Te 5 tysięcy samobójstw przekłada się na 13 samobójstw dziennie w naszym kraju, w XXI wieku. Szanowni Państwo, to są osoby, które szukają pomocy, szukają wsparcia, ale po ich śmierci, po ich odejściu, ich bliscy, rodziny, przyjaciele zostają z tym sami, często z głębokim problemem, z tym słoniem, który widzieliśmy na prezentacji i często w milczeniu czekają na wyciągnięcie ręki.
0: Katarzyna Stękowska-Świątkiewicz, dyrektorka ośrodka interwencji, zapewnia, że specjaliści są gotowi do pomocy.
2: Szanowni Państwo, ten spot jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ dotyka sytuacji, z którymi specjaliści Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej spotykają się na co dzień. Śmierć osoby bliskiej w wyniku samobójstwa jest doświadczeniem, które niesie ze sobą mnóstwo emocji, a niezaopiekowana ta samotność, ta żałoba, ten ból potęgowany jest właśnie przez to poczucie osamotnienia. O tym, jak istotny jest to element, żeby wspierać takie osoby, widzimy w naszej codziennej pracy. Dla takich osób, które przeżywają ten wyjątkową żałobę, nasza oferta jest dostępna. Jest to oferta w formie interwencji indywidualnych, spotkań z psychologiem, w formie interwencji rodzinnych. Prowadzimy także grupę wsparcia w tym momencie dla rodziców, którzy stracili dziecko w wyniku samobójstwa. Jest to grupa, która jest bardzo potrzebna. Jest to niszowa pomoc na terenie także całej Polski, więc bardzo się cieszę, że mogę pracować ze specjalistami, którzy podjęli się tego trudnego wyzwania. Co ważne, ten spot pokazuje, że taka samotność towarzyszy osobie, która doświadczyła straty osoby bliskiej na co dzień. Ten słoń w pokoju naprawdę pojawia się na co dzień. Życie toczy się obok, a ten rozdzielający ból, osamotnienie, zagubienie pozostaje. I tym bardziej jest ono silniej przeżywane, jeśli nikt go nie zauważy. Jeśli osoby, które są obok, nie zwrócą na to uwagi. A te pierwsze kroki, zauważ, zapytaj, są bardzo istotne, żeby nie czuć tego osamotnienia, które, tak jak powiedziało przesłanie tego spotu, potęguje ból, bo ta żałoba przeżywana w samotności ten ból potęguje. Dlatego bardzo serdecznie Państwa zachęcam, żebyście nie pozostawiali takich osób samych. Jeśli nie wiecie, jak zareagować na taką sytuację, nasi specjaliści również są w stanie powiedzieć Wam, jak takiej pierwszej pomocy emocjonalnej udzielić.
0: Pomysłodawczyniami spotu są Julia Kościeńska i Agata Witczak, która, jak sama mówi, wie, jak ważne jest wsparcie w tak trudnych chwilach.
3: Przez to, że jesteśmy obie osobami po stracie i mogłyśmy razem ze sobą rozmawiać na temat swoich doświadczeń i też wzajemnie się wspierać, ale zdałyśmy sobie sprawę, że my to wsparcie mamy, a co jeśli jest ktoś, kto tego wsparcia nie ma? Stąd właściwie wziął się pomysł na spot i pomysł na to, żeby napisać i odezwać się do miasta stołecznego Warszawy, bo oprócz tego, że chciałyśmy zrobić spot, który poruszy ten temat, to potrzebowałyśmy też instytucji, która oprócz tego dba o te wszystkie osoby, które na ten telefon będą mogły dzwonić.
0: Filmik można zobaczyć m.in. w komunikacji miejskiej oraz na serwisach społecznościowych miasta.
4: Wnioski w tej sprawie będą szybko rozpatrywane, a transkrypcje wydawane, zadeklarował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chodzi o uznawanie przez polskie urzędy małżeństw osób tej samej płci zawieranych za granicą. Warszawa dokonała w czwartek pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Prezydent stolicy zapowiedział, że wszystkie wnioski, które do stołecznych urzędów stanu cywilnego trafiły w tej sprawie wcześniej, zostaną odwieszone i rozpatrzone.
6: Dzisiaj w świetle tej linii orzeczniczej nie ma żadnego powodu, żeby tych wniosków nie odwiesić.
5: Mówił Rafał Trzaskowski w nawiązaniu do niedawnego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ratusz zapewnia, że oznacza to także zmianę w sprawie wniosków, które wcześniej zostały odrzucone.
6: Jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, no bo wtedy obowiązywało inne prawo, no to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek i wtedy ta transkrypcja będzie przez Urząd Stanu Cywilnego wykonana.
5: Tłumaczył prezydent stolicy. Na dniach rząd zamierza zatwierdzić też nowy wzór aktu stanu cywilnego, który będzie uwzględniał małżeństwo osób tej samej płci. Warszawa, Mateusz Chłystun.
7: Magazyn lokalny.
8: Stare Miasto w Warszawie kojarzy się z kolorowymi kamienicami i lodami na rynku, ale dziś zajrzymy głębiej. Do jego wielowiekowej historii, dramatycznych zniszczeń i niezwykłej powojennej odbudowy, która na nowo zdefiniowała to miejsce.
9: Zaczyna się ponad 7 wieków temu, gdy na skarpie nad rzeczką Kamionką powstała Stara Warszawa, lokowana na Prawie Chełmińskim z inicjatywy księcia mazowieckiego Bolesława II. Obok zamku w

0: Zamku Królewskiego.
1: Miasto miało około 16 hektarów, prostokątny rynek, 12 ulic i około 150 domów, a 40 najbogatszych osadników dostało działki przy rynku.
0: Po wielkich pożarach w XIV i XV wieku zakazano drewna w obrębie murów. Zaczęły powstawać ceglane kamienice i murowane fortyfikacje, zwłaszcza po tym, jak książę Janusz w roku 1413 uczynił Starą Warszawę stolicą księstwa.
1: Położenie na szlaku handlowym między Morzem Czarnym a Bałtykiem przyciągało kupców i rzemieślników, a fragment tej dawnej drogi to dzisiejsza ulica Świętojańska, Rynek i Nowomiejska.
0: Do końca XV wieku miasto liczyło prawie 5 tysięcy mieszkańców. Działał ratusz, kościoły, szpital i łaźnia. Pojawili się także Żydzi z murowaną synagogą, lecz w XVI wieku, po potwierdzeniu przywileju de non tolerandis judeis przez Zygmunta I Starego, zostali wykluczeni z miasta.
1: W roku 1607 wielki pożar zniszczył część zabudowy, ale niedługo potem zaczęła się epoka największego rozkwitu.
0: Zygmunt III Waza przeniósł dwór królewski z Krakowa do Warszawy. Pojawiły się wodociągi, a przy rynku wznoszono okazałe kamienice kupców. Rynek stał się centrum handlu towarami luksusowymi, a architektura przeszła od gotyku przez renesans po barokowe zdobienia i kolorowe tynki.
1: Od drugiej połowy XVIII wieku nastąpił upadek. Centrum życia przeniosło się na krakowskie przedmieście. Rozebrano mury, bramy i ratusz, a kamienice stały się przeludnione i zaniedbane.
0: Na początku XX wieku Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości zaczęło odnawiać kamienice i odtwarzać mury, tworząc dokumentację, która później okazała się bezcenna. Podczas Powstania Warszawskiego w roku 1944 Stare Miasto zostało zniszczone w około 90%.
1: Mimo tej skali zniszczeń już w roku 1944 uznano, że Warszawę trzeba odbudować i przywrócić jej funkcję stolicy.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Warszawa.
1: W lutym 1945 roku powstało Biuro Odbudowy Stolicy, a za Stare Miasto odpowiadał Wydział Architektury Zabytkowej Jana Zachwatowicza. Symboliczny był 1 września 1947 roku, gdy z udziałem prezydenta Bolesława Bieruta i mieszkańców rozpoczęto odgruzowywanie rynku.
0: Do końca roku 1949 odgruzowano Międzymurze wzdłuż Podwala, obszar od Placu Zamkowego do Piekarskiej, 96 kamieniczek i zabezpieczono 45 budynków. Założenie było takie, że Stare i Nowe Miasto będą normalnymi dzielnicami mieszkaniowymi z nowoczesnymi udogodnieniami, ale w historycznych gabarytach.
1: Dlatego usuwano zbędne oficyny, zachowując dawny układ ulic, a w wąskich uliczkach mieszkania lokowano wyżej, by zapewnić światło i powietrze. Wszystkie lokale miały centralne ogrzewanie i współczesne instalacje.
0: Odbudowa kościołów trwała dłużej. Katedrę Świętego Jana ukończono w roku 1955. W podziemiach spoczywają ostatni książęta mazowieccy – Henryk Sienkiewicz i Gabriel Narutowicz. Odbudowano także kościół jezuitów z obrazem Matki Bożej Łaskawej i kościół Świętego Marcina.
1: Zamek Królewski odbudowano później. Decyzję podjęto ponownie w roku 1971, a od roku 1981 udostępniano kolejne wnętrza.
0: Działania Biura Odbudowy Stolicy budziły kontrowersje, bo w imię rekonstrukcji wyburzano niekiedy dobrze zachowane domy z XIX i początku XX wieku. Uznano jednak, że w przypadku starówki trzeba zrobić wyjątek ze względów moralnych i symbolicznych, przywracając XVIII-wieczną świetność przy zachowaniu średniowiecznego układu.
1: Efekt był tak wyjątkowy, że w roku 1980 Stare Miasto wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako 30. obiekt na świecie, a 5 lat później w bruku ulicy Zapiecek umieszczono tablicę, że warszawskie Stare Miasto jest dobrem kultury światowej UNESCO.
0: Podkreślono, że ponad 85% zabytkowego centrum zostało zniszczone, a mimo to odtworzono kościoły, pałace i domy jako symbol polskiej kultury i tożsamości. To jedyny na świecie przykład tak kompletnej rekonstrukcji zespołu miejskiego po zniszczeniach sięgających około 90%.
1: Za każdym kolorowym tynkiem kryje się warstwa gotyku, renesansu, baroku, XIX-wiecznej biedy, wojennej traumy i powojennej odbudowy.
0: Dlatego Stare Miasto w Warszawie jest nie tylko ładnym tłem do zdjęć, ale także żywym podręcznikiem historii miasta, kraju i myślenia o tym, czym jest dziedzictwo.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK2 Warszawa.
1: Skoro poznaliśmy już historię odbudowy Starego Miasta, to teraz przejdźmy jego ulicami i zobaczmy, jak ta przeszłość żyje dziś na każdym kroku.
0: Stare Miasto jest jedynym na świecie tak dużym obszarem zabytkowej zabudowy, który po niemal całkowitym zniszczeniu odbudowano planowo i do końca. Po Powstaniu Warszawskim zniszczenia sięgały około 90%.
1: Czyli to, co dziś wygląda jak średniowieczne i XVII-wieczne kamienice, w ogromnej części jest powojenną rekonstrukcją?

0: Dokładnie tak. Za ten wysiłek i pietyzm w odtworzeniu najstarszej części miasta, Stare Miasto wpisano w roku 1980 na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako przykład przywrócenia do życia całego historycznego centrum.
1: Czyli trochę jak Feniks z popiołów, tylko z cegły i tynku. A jak odtworzono to wszystko tak wiernie, bez zdjęć z drona i skanów laserowych?
0: Wykorzystano stare plany, inwentarze, dokumenty oraz malarstwo. Kluczowe były obrazy Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, na których widać układ ulic, fasady kamienic i detale architektoniczne. Konserwatorzy traktowali je jak fotograficzną dokumentację.
1: Czyli spacer po starówce to trochę spacer po obrazach Canaletta?
0: W dużej mierze tak. Odtworzono średniowieczny układ przestrzenny z XIII wieku oraz architekturę z XVII i XVIII stulecia. Dlatego Stare Miasto ma dziś prostokątny, czytelny plan, otoczony pierścieniem dawnych murów obronnych.
1: I to wszystko w samym sercu współczesnej metropolii, która przed wojną miała przydomek Paryż Północy.
0: W zabytkach Warszawy zapisana jest historia od XIII wieku po czasy najnowsze. Stare Miasto z traktem królewskim i Wilanowem tworzy jeden z najważniejszych zespołów historycznych w Polsce, uznany w roku 1994 za pomnik historii.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Radia SK2 Warszawa.
1: Skoro mowa o trakcie królewskim, to naturalnie lądujemy na Placu Zamkowym, symbolicznym progu Starówki.

0: Zygmunta III Wazy, najstarszy świecki pomnik Warszawy. Król trzyma szablę i krzyż, symbol dzielności i walki ze złem.
1: W czasie ostatniej wojny kolumna została zniszczona. Oryginalne fragmenty leżą dziś przy zamku, a ta na placu to powojenna rekonstrukcja.
0: No właśnie, Zamek Królewski. Dla wielu to tylko ładny budynek, a jego historia jest bardzo złożona.
1: Powstał w XV wieku. Najpierw był siedzibą książąt mazowieckich, potem królewską. Gdy Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy, zamek przebudowano w stylu wczesnego baroku i stał się siedzibą króla oraz dworu.
0: W tych murach uchwalono Konstytucję 3 maja, pierwszą w Europie nowoczesną ustawę zasadniczą.
1: W XVIII wieku zamek był centrum życia politycznego. Później rezydowali tu namiestnicy Królestwa Polskiego, a w dwudziestoleciu międzywojennym prezydenci II Rzeczypospolitej.
0: A potem przyszedł wrzesień roku 1939.
1: Zamek zbombardowano, spalono, ograbiono, a w roku 1944 wysadzono. Ocalały tylko arkady Kubickiego i fragment Biblioteki Królewskiej.
0: Pierwsza decyzja o odbudowie zapadła w roku 1949, ale zabrakło środków.
1: Odbudowa ruszyła dopiero w latach 70. Zamek ma dziś 5 skrzydeł, wieżę zegarową i mieści muzeum z obrazami Rembrandta i Canaletta, a arkady Kubickiego stały się przestrzenią wystaw i wydarzeń.
2: Historia miasta w Radiu SK2 Warszawa.
0: Z Placu Zamkowego wystarczy kilka minut spaceru ulicą Świętojańską, żeby znaleźć się na Rynku Starego Miasta, chyba najbardziej pocztówkowym miejscu w Warszawie. Dziś w centrum stoi pomnik warszawskiej syrenki, herbowe godło miasta.
1: Rynek powstał na przełomie XIII i XIV wieku i przez wieki był głównym placem miasta. Kamienice wokół rynku, doszczętnie zniszczone w roku 1944, po rekonstrukcji odzyskały wygląd z pierwszej połowy XVII i z XVIII wieku.
0: Na przykład kamienica pod Świętą Anną, zwana też kamienicą książąt mazowieckich. Jej najstarsza część, od strony ulicy Piwnej, sięga końca XIV wieku.
1: W sieni zachowały się dwa późnogotyckie portale z piaskowca z pierwszej połowy XVI wieku, a we wnęce, na rogu Wąskiego Dunaju, stoi rzeźba Świętej Anny Samotrzeciej, od której kamienica wzięła nazwę.
0: Jest też kamienica pod Murzynkiem, pierwsza odbudowana po wojnie kamienica staromiejska, nazwana od głowy Murzynka na fasadzie.
1: Pod koniec XIX wieku odbywały się tam tajne zebrania, na których Feliks Dzierżyński indoktrynował robotników, co pokazuje, że historia Starówki to nie tylko królowie i artyści, ale też ruchy polityczne i społeczne.
0: A skoro o opowieściach mowa, to nie można pominąć Bazyliszka.
1: Według legendy w piwnicach jednej z kamienic przy ulicy Krzywe Koło ukryto skarby, których strzegł Bazyliszek, zamieniający śmiałków wzrokiem w kamień. Pokonał go sprytny szewczyk, który zasłonił się lustrem, a potwór skamieniał, gdy zobaczył własne odbicie.
0: Opowieść o tym, że spryt bywa ważniejszy niż siła.
1: W rynku znajdziemy też dom Baryczków, jedną z najstarszych siedzib patrycjuszy miejskich, oraz kamienicę, w której mieszkał i zmarł Hugo Kołłątaj. W innych kamienicach działają dziś instytucje kultury, na przykład Muzeum Warszawy, które prezentuje historię miasta od najdawniejszych czasów po współczesność.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski 2 Warszawa.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę w okolice ulicy Świętojańskiej.

0: bo tam kryje się jeden z najważniejszych kościołów w Polsce.
1: Mowa o archikatedrze świętego Jana Chrzciciela, dawnej farze Starej Warszawy. Od początku XV wieku była kolegiatą, a pod koniec XVIII wieku stała się katedrą. W jej murach odbywały się uroczystości przed sejmami, koronacje królów i zaprzysiężenie Konstytucji 3 maja.
0: W czasie Powstania Warszawskiego katedra została niemal całkowicie zniszczona. Toczyły się w niej krwawe walki, do środka wjeżdżały czołgi.
1: Po wojnie odbudowano ją w stylu gotyckim według projektu Jana Zachwatowicza. W podziemiach spoczywają m.in. ostatni książęta mazowieccy, król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Jan Paderewski, Henryk Sienkiewicz, prezydent Gabriel Narutowicz i prymas Stefan Wyszyński.
0: Wnętrze kryje też cenny krucyfiks z figurą Chrystusa, prawdopodobnie z warsztatu Wita Stwosza, oraz kaplica Szembeka w pierwotnym wystroju.
1: Obok katedry stoi kościół jezuitów z początku XVII wieku z obrazem Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy, słynącym łaskami.
0: Za katedrą rozciąga się kanonia, mały trójkątny placyk otoczony dawnymi rezydencjami kanoników.
1: Na środku stoi spiżowy dzwon z XVII wieku, który według lokalnego przekonania przynosi szczęście, jeśli trzykrotnie go obejść, oraz słynny, najwęższy dom w mieście, zbudowany z czystej kalkulacji podatkowej.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK2 Warszawa. To warto wiedzieć!
0: Jeśli z rynku Starego Miasta wyjdzie się ulicą Piekarską w stronę Podwala, trudno przeoczyć pomnik Jana Kilińskiego, przywódcy ludu Warszawy podczas powstania kościuszkowskiego w roku 1794. Niedaleko stoi też pomnik małego powstańca, rzeźba kilkuletniego chłopca w za dużym hełmie, jeden z najbardziej poruszających symboli miasta.
1: Pomnik Kilińskiego, dłuta Stanisława Jackowskiego, przed wojną stał na Placu Krasińskich. W czasie okupacji został zdemontowany, a po wojnie jako jeden z pierwszych przywrócony. Pomnik małego powstańca odsłonięto w roku 1983, a na murach za nim widnieje fragment piosenki „Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój”.
0: A skoro jesteśmy przy murach, trzeba wspomnieć o barbakanie, charakterystycznym elemencie dawnych fortyfikacji miejskich, zrekonstruowanym po wojnie w latach 50. W przejściu między Starym a Nowym Miastem można obejrzeć ekspozycję o historii miejskich umocnień z fragmentami murów i półkolistymi basztami.
1: Dalej ulica Nowomiejska łączy się z Freta. Przy tej ulicy stoi wczesnobarokowy kościół dominikanów, a pod numerem 16 urodziła się Maria Skłodowska-Curie. W setną rocznicę urodzin otwarto tam muzeum poświęcone odkrywczyni polonu i radu.
0: Idąc dalej, dochodzi się do rynku Nowego Miasta z kościołem Sakramentek, ufundowanym przez królową Marię Kazimierę Sobieską na pamiątkę odsieczy wiedeńskiej. Zniszczony w czasie Powstania Warszawskiego, po wojnie został odbudowany, podobnie jak większość świątyń na Starym i Nowym Mieście.
1: Ogromną rolę odegrała tu Rada Prymasowska Odbudowy Kościołów Warszawy przy wsparciu państwa. Dzięki temu dziś można zobaczyć nie tylko katedrę i kościół jezuitów, ale też kościół świętego Marcina przy ulicy Piwnej czy kościół Franciszkanów przy ulicy Zakroczymskiej. Dowód, że Starówka jest żywą przestrzenią, w której historia przenika się z teraźniejszością.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK2 Warszawa.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do codziennego życia Starego Miasta. Bo oprócz pomników, kościołów i muzeów, to po prostu miejsce spotkań.
1: Latem Starówka wypełnia się ogródkami kawiarnianymi, muzyką, festiwalami i plenerowymi spektaklami. A zimą Stare Miasto i Trakt Królewski rozświetla świąteczna iluminacja.
0: Teraz widokowy na Gnojnej Górze oferuje panoramę Wisły i prawobrzeżnej Warszawy. To dobre miejsce, żeby zobaczyć, jak rzeka

0: tęskni życiem zarówno w dzień, jak i wieczorem.
1: A gdzieś pod stopami, na ulicy Zapiecek, w bruku wmurowano tablicę upamiętniającą decyzję Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO o wpisaniu warszawskiego Starego Miasta na listę.
0: To symboliczny znak, że wysiłek odbudowy po katastrofalnych zniszczeniach został dostrzeżony na świecie i stał się dowodem determinacji mieszkańców oraz znaczenia Warszawy dla Polaków.
1: Spacer po Starówce to więc nie tylko przyjemność estetyczna, ale też lekcja historii. Od

0: 3 dni pokazów tanecznych, klasycznych, nowoczesnych i towarzyskich. O tym, co czeka nas podczas tegorocznego festiwalu, opowiedział nam jego organizator Adrian Stryjczak.
1: Gmina Trzebnica od kilku lat jest gospodarzem takiego turnieju tanecznego, Buzz Dance Festivalu. W tym roku 5. jego edycja. To zacznijmy może od tego, jak to się stało, że taniec w waszym wydaniu właśnie dzięki waszemu festiwalowi dotarł przed laty do Trzebnicy.
2: Adrian Stryjczak, główny organizator. Zaczęliśmy prowadzić zajęcia w Trzebnicy. Zaczęliśmy tworzyć grupy też turniejowe. Szkoła też już się powoli rozrasta. Zresztą samych dzieciaków u nas tańczących z Trzebnicy jest ponad setka. I równolegle jak zaczęliśmy prowadzić zajęcia, powstał pomysł, żeby spiąć to taką klamrą, czyli zorganizować festiwal taneczny w Trzebnicy. No i od początku naszą ideą, naszą wizją było to, żeby ten festiwal łączył różne style, czyli żeby to nie był turniej konkretnego stylu tanecznego, czyli to był festiwal tańca, czyli przegląd różnych styli tanecznych i zaczęliśmy od 2 dni, obecnie mamy 3 dni. Rozdzieliliśmy teraz w tej edycji street, czyli hip-hop tańczy osobno breakdance, jako osobna kategoria. Na drugi dzień mamy modern, mamy jazz, mamy inne formy tańca, w których są grupy cheerleaders, latino solo. Oprócz tego po raz pierwszy w Trzebnicy robimy konkurs modern jive'a, czyli tańca w parze. Będą akurat głównie dorośli. A trzeciego dnia taniec towarzyski z finałową galą.
1: Zatrzymajmy się na chwilę przy szkole, przy nauce tańca. Wspominasz, że od lat tutaj działacie. Tych dzieciaczków z roku na rok przybywa. Ile osób w tej chwili? Ilu tych młodych trzebniczan pasjonuje się tańcem? Ile osób u was trenuje?
2: No myślę, że to jest liczba między 100 a 150 osób. Rosła, zdecydowanie rosła. Również zajęcia taneczne, jest coraz więcej grup takich, tak? Coraz więcej styli. W tym roku po raz pierwszy dodaliśmy taniec towarzyski. Co prawda w tej chwili w grupie są to dzieci w wieku 6-8 lat, natomiast powoli te grupy będą rosły razem z naszym stażem w Trzebnicy.
1: Jak rozumiem, tych najmłodszych tancerzy też będziemy mogli zobaczyć w trakcie 5. edycji Buzz Dance Festiwalu.
2: Tak. Nie sprawdzałem dokładnie wieku najmłodszej tancerki, ale myślę, czy tancerza, ale myślę, że to będzie około 5-6 lat, tak? Jeśli chodzi o Trzebnicze, myślę, że to też będzie gdzieś podobnie, około 6-7 lat.
1: 5. edycja Buzz Dance Festiwalu, jubileuszowa, jak słyszymy, 3-dniowa. Ilu uczestników ten turniej ściągnie do Trzebnicy i co możemy o nich powiedzieć? Czy właśnie będą to tacy młodzi, jakich szkolicie na co dzień w Trzebnicy, czy też tancerze dorośli, doświadczeni, może jakieś taneczne gwiazdy?
2: Tak, 5. edycja jubileuszowa festiwalu. Przypuszczam około 2-2,5 tysiąca uczestników przez ciągu 3 dni. No najmłodsi to będą w wieku około 5-6 lat, do najstarszych, dorosłych. Podejrzewam, że w niektórych kategoriach będą też seniorzy. Jednym z jurorów, perełką tego festiwalu na pewno będzie Ryfa, znana z programu You Can Dance i będzie zasiadać w jury w piątek i w sobotę.
1: Pomówmy o tym, jak ten festiwal będzie wyglądał. Zaczynacie w piątek 22 maja. Czy to będą najpierw jakieś wewnętrzne, takie zamknięte tańce, czy możemy po prostu przyjść i podziwiać tancerzy? Jeżeli tak, to jak ten program godzinowo wygląda?
2: Mamy podzielone na style taneczne. Piątek przeznaczyliśmy na street. Zaczynamy z solówkami, duetami w hip-hopie. Później przechodzimy przez mini formacje po formacje w tym stylu tanecznym. Po hip-hopie bitwy break dance 1-1. Piątek rozpoczynamy w granicach godziny 12-13. W sobotę zaczynamy kategorią show dance, solo, duety, mini formacje. Później przechodzimy do innych form tańca, w których zobaczymy grupy cheerleader, zobaczymy grupy latino solo, zobaczymy grupy acro dance. Po nich przejdziemy do kategorii jazz, modern i na samym końcu będzie jeszcze taka kategoria pie, czyli jest to kategoria, w której uczestnicy nie znają muzyki i słysząc muzykę na parkiecie, muszę ją interpretować i improwizować, tak? Jest to taka właśnie kategoria improwizacyjna, bardzo ciekawa kategoria. Tutaj w tej kategorii rywalizują ekosoliści. Zaczynamy już o godzinie 8 rano, późnym wieczorem koło godziny 19 mamy jeszcze konkurs Modern Jive'a w parach. Tam są 4 kategorie, beginnersi, średnio zaawansowani, kategoria open, a także tak zwana 4. kategoria Jack and Jill, czyli partner losuje partnerkę. Nie wiedzą, z kim będą tańczyć, więc partner musi prowadzić, partnerka musi się dawać prowadzić. Bardzo też improwizowana kategoria, bo nie są w stanie umówić się na to, co robią, a więc myślę, że też bardzo ciekawa forma.
1: To są

0: sobota, a trzeci dzień, niedziela. Jaki macie pomysł na zamknięcie festiwalu?
1: Trzeci dzień to jest dzień tańca towarzyskiego. Zaczynamy również koło godziny 8-9 rano. Na początku kategorie najmłodsze, najniższe klasy taneczne. Z biegiem czasu te kategorie będą coraz wyższe, a także wiek tancerzy będzie coraz większy, czy coraz starsi tancerze. O godzinie 18-19 planujemy finałową, uroczystą galę wieczorną, którą zamkniemy festiwal. Tam będą tańczyć najwyższe klasy taneczne. Oprócz tego planujemy pokazy naszych tancerzy, czyli tancerzy, którzy tańczyli dzień wcześniej na turnieju, natomiast dzień już na finałowej gali zatańczył formy pokazowe. Od samego początku festiwal jest otwarty dla publiczności. Bilety są w bardzo promocyjnej cenie dzięki wsparciu gminy Trzebnica. Tutaj jest taki ukłon przede wszystkim dla mieszkańców gminy, więc jak najbardziej od samego początku można przyjść, oglądać, podziwiać tancerzy.
0: A czy z racji tego, że jest to właśnie jubileuszowa edycja, piąta edycja, jakieś dodatkowe atrakcje planujecie poza tymi wszystkimi tanecznymi pokazami?
1: Znaczy, przede wszystkim staraliśmy się, bardzo mocno zabiegaliśmy o to, żeby pojawiło się znane nazwisko. I myślę, że niewątpliwie ludzie, którzy oglądają taniec w telewizji, myślę, że skojarzą, zainteresuje ich ta postać, Ryfa. No jest to z jednej strony autorytet taneczny, z drugiej strony jest to gwiazda telewizji, programów telewizyjnych tanecznych. Stąd chcieliśmy, żeby taka wisienka na torcie pojawiła się przy okazji tej piątej edycji.
2: A Buzz Dance Festival odbędzie się od 22 do 24 maja w Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzebnicy. Gród Bartosza, Noc Dwóch Tradycji. To dwudniowy plener poświęcony historii Odolanowa i rycerza Bartosza, który założył miasto. Już 20 i 21 czerwca właśnie w Odolanowie w Wielkopolsce szykuje się powrót do przeszłości połączony z zabawą. W programie m.in. pokaz walk rycerskich, ale także warsztaty rzemiosła czy koncerty. O szczegółach mówi burmistrz Odolanowa Marcin Szorski.
3: Widowisko. Właściwie chcielibyśmy, żeby docelowo był to festiwal. Festiwal pokazujący dawne życie na terenach Odolanowa, na terenach Polski. Wychodzimy z założenia, że mieliśmy Bartosza, jednego z największych rycerzy średniowiecznych w Wielkopolsce, ale w ogóle bardzo znaczącego władcę ziem wielkopolskich, działającym razem z królami polskimi. I na bazie tego i książek, które ostatnio wyszły o Bartoszu, autorstwa pani Dominik Stawickiej, budujemy historię, budujemy narrację naszej historii. Chcemy pokazać ludziom, jak wyglądało to życie kiedyś, jak wyglądało w średniowieczu. I w tym roku chcemy rozłożyć to na dwa dni. Pierwszy dzień, 20 czerwca, sobota, to będzie dzień słowiański. Będziemy pokazywać, jak żyli ludzie w czasie średniowiecza, jakimi rzemiosłami się zajmowali, jak to było w takiej osadzie i czego się musieli nauczyć i co potrzebowali do życia. Drugi dzień to będzie już dzień rycerski, czyli przedstawienie tego, jak wchodziło chrześcijaństwo na nasze ziemię. Chcielibyśmy i tutaj już z proboszczem naszej parafii z rynku rozmawialiśmy i chcielibyśmy ten dzień zacząć od mszy w języku w łacinie. Chcemy zbudować taki klimat, później przejście po mszy z całym sztabem wojów, rycerzy do Parku Natury i obrządek święcenia wody, czyli nocy świętojańskiej, czy powiązane ze świętym Krzysztofem. To ma połączyć te dwa światy. Świat wiary słowiańskiej z chrześcijańską. To będzie pokazywać też ludziom, jak ewoluowała nasza społeczność i pokazywało też, co tak naprawdę z tego świata rodzimowierców jest teraz kontynuowane również w wierze chrześcijańskiej. Jak to wszystko się łączy? Bo to nie jest tak, że się odcięło i zniknęło to, co było kiedyś, tylko to jest kontynuacja. Będą w tym czasie w Odolanowie będą grupy rekonstrukcyjne. Będzie osada słowiańska, będzie obóz rycerski. Ludzie będą chodzili w ubraniach takich z epoki. Będą pokazy walki, pokazy broni, jakie były używane. Angażujemy też nasze koła gospodyń wiejskich, które będą przygotowywały potrawy takie regionalne, takie potrawy, które jemy też od wieku.

0: Ów, a nawet czasami nie mamy o tym pojęcia, że to jest, skąd to się wzięło, skąd są pierogi, co to są podpłomyki. A jemy pizzę codziennie, może nie codziennie, ale często jemy pizzę, a tak naprawdę to bazą taką to mógł być podpłomyk. Będzie też robione właśnie, w tamtym roku już mieliśmy, to był jeden dzień, Nocy Świętojańskiej, Nocy z Bartoszem. W tym roku chcemy dwa dni. W tamtym roku też było na przykład na żywo pieczone podpłomyki i naprawdę kolejka się ustawiała. Chcemy pokazać właśnie naszym mieszkańcom, ale też zainteresować nie tylko naszych mieszkańców, jak to było i jakie to były dziwne czasy.
1: Czyli nie tylko święty Marcin jest z Odolanowem związany?
0: Oczywiście, że nie tylko. Święty Marcin poprzez parafię, która też jest o

0: naszym mieszkańcom, ale też zainteresować nie tylko naszych mieszkańców. Jak to było i jakie to były dziwne czasy.
1: Czy nie tylko święty Marcin jest Odolanowem związany?
0: Oczywiście, że nie tylko. Święty Marcin poprzez parafię, która też jest Odolanowie, był święty Marcin. Mamy tradycje, które chciałbym odkryć na nowo, bo w Odolanowie był zamek jeszcze do XIX wieku, który był rozebrany. Mamy duże takie tradycje i historie związane z różnymi bitwami, które się działy na terenie Odolanowa. Nawet teraz, gdzie mamy remontowany rynek, podczas wykopalisk, podczas odkrywek, znaleźliśmy, tak zakładamy, że to jest fosa, która otaczała zamek odolanowski, z którego ciągle bije źródło jeszcze. Mamy ciekawe, choć niedużo, ale są artefakty, które znajdują się w ziemi, co pokazuje nam, jak bogata historia jest Odolanowa, jak wiele jeszcze ta ziemia kryje w sobie ciekawych rzeczy. Jest taka historia w Odolanowie, gdzie ostatnia starościna odolanowska, przed tym jak opuściła zamek w Odolanowie, schowała skrzynię ze złotem, ze swoimi skarbami i do tej pory nikt tego nie znalazł. Nawet w latach 20. XX wieku były próby odnalezienia tego skarbu, są zdjęcia, jak były robione wykopaliska na Placu Kościuszki. Niestety nic nie znaleziono. Ale jest wiele takich historii, które byśmy chcieli przekazać mieszkańcom i związane z Bartoszem, i związane z tradycjami, i związane z wierzeniami. Na przykład jest taka wioska Raczyce, w której jest żywe są i wierzenia, i powiedzmy, można to zabobony albo tradycja. I na przykład żaden gospodarz w sobotę nie wywiezie obornika na pole, bo wiedzą, bo według nich nie wolno tego robić. Mamy historię o wiedźmach, które żyły na terenie naszej.

0: pokazywać ludziom, budować historię, przekazywać tą historię. Mamy jeszcze nieodkrytą, ale już niedługo, legendę o gęsi ze złotym piórem. I to będzie, myślę, że premiera tej legendy na tym naszym festiwalu. Będzie dużo różnych atrakcji, oprócz tego tych rekonstruktorów osady słowiańskiej i rycerskiej. Będą świetne koncerty. To będzie muzyka folkowa, która będzie też nawiązywać do całego charakteru tego wydarzenia. Ale też mamy fire show, spektakularne ognie, żonglowanie ogniami i myślę, że to co roku budzi zainteresowanie wśród mieszkańców i w tym roku będzie podobnie. Oczywiście obrządek Nocy Kupały, Nocy Świętojańskiej, bo właśnie te dwa obrządki, tak jakby one się bardzo wiążą jeden z drugim. To jest ta transformacja, którą przechodziliśmy przez stulecia. Cały ten obrządek będzie prowadzony przez zespół Ludowy Łany. To jest bardzo duży zespół, 50 osób, który zrobi wspaniałe przedstawienie Nocy Świętojańskiej, przeprowadzi nas przez cały obrządek razem z ogniskami, razem z tańcami, pokazami i śpiewem. Myślę, że to będzie coś, czego jeszcze nasz region nie widział aż w takiej skali. Podczas festiwalu będziemy mieli wspaniałe zespoły, które właśnie będą nam przedstawiać muzykę, no, w którą będziemy mogli się zagubić nawet, bo ona będzie nam towarzyszyć przez cały festiwal. Takie zespoły jak Rozenice, będzie Lity Tyler, to jest piosenkarz, zespół z Białorusi, który też wszystko się wiąże z naszą kulturą słowiańską. Największą gwiazdą będzie Joanna Laher i zespół Drasta. Myślę, że wiele osób zna te piosenki, tą muzykę, która będzie przedstawiona i nawet poczuje tą muzykę, pomimo tego, że nie słucha jej na co dzień, ale to jest tak jakby nasze rdzenne dźwięki, które wychodzą naturalnie, które rezonują z naszą słowiańszczyzną. I to będzie takie właśnie wspaniałe, że będziemy mogli przez chwilę poczuć się jak nasi przodkowie, przenieść się w ten świat, ale też w czasie tego festiwalu odpocząć, bo przewidujemy takie miejsca chilloutowe, gdzie będą rozłożone leżaki, a nawet jeśli ktoś będzie chciał spędzić cały weekend w Odolanowie, będzie wyznaczone darmowe pole namiotowe, gdzie będzie można swój namiot rozbić i być tam 24 godziny na dobę.
1: Noc dwóch tradycji już dziś poleca Radio SK. Na 80-kę przejrzą się w małym zwierciadle. Gorzowski Teatr świętuje okrągłe urodziny. Głównym punktem obchodów będzie sobotni spektakl inspirowany ideą Juliusza Osterwy, patrona Gorzowskiego Teatru, mówi Bartosz Bandura, reżyser i aktor.
2: Jest to tytuł bezpośrednio zainspirowany ze sztuki Szaniawskiego pod tytułem Dwa teatry, gdzie występowała postać nomen omen dyrektora. Ta postać zarządzała teatrem, który właśnie nosił taką nazwę, Małe Zwierciadło. Szaniawski był bardzo blisko z Juliuszem Osterwą. Lekkoduch, który został napisany przez Szaniawskiego, został napisany z myślą właśnie o Osterwie. I to był taki punkt, zapalny punkt wyjścia do rozważań na temat Osterwy, jego życia, kim on był, dlaczego jest tak istotny i czy być może jest trochę zapomniany. Ja już wiele lat temu, jeszcze w trakcie studiów, zacząłem sobie opracowywać taki pomysł właśnie wywodzący się z jego twórczości, z twórczości Osterwy. Nadszedł czas, że do tej szuflady się sięgnęło i ten pomysł zaczął rosnąć. W taki sposób zacząłem doklejać do tego kolejne elementy, kolejne komponenty, pomysły, inspiracje. Miałem też nieograniczony dostęp do naprawdę obszernej biblioteki i pozycji, które są o Osterwie, czy też są jego opracowaniami sztuk, są zapisami jego prywatnych myśli, to są fragmenty listów i z tego stworzył się naprawdę taki duży materiał, na podstawie którego można było stworzyć autorskie widowisko, bo na tym mi najbardziej zależało, żeby ten spektakl był autorski i to urosło już do takiego

0: poziomu, gdzie osterwa, czy inspiracja osterwą się zakończyła, a zaczęliśmy iść w bardziej ten świat przedstawiony, czy który chcemy zaprezentować. I w taki sposób powstał obraz artysty, niekoniecznie osterwy, ale obraz artysty, który znajduje się gdzieś pomiędzy, gdzieś u progu, gdzieś u schyłku. Spektakl dokładnie tłumaczy, jaki to jest próg i czego to jest schyłek. Na scenie widzimy właśnie tego artystę na tym etapie jego życia, który zaczyna wspominać, zaczyna zadawać sobie pytania i te wspomnienia właśnie zaczynają ożywać. I to w dosłownym stopniu, bo one wlewają się na scenę. A ten artysta, wywodzący się z osterwy, z Juliusza, obserwuje, jest bacznym obserwatorem wszystkich tych swoich wspomnień. A te wspomnienia to głównie spektakle, w których występował osterwa, lub które reżyserował, i to namiętnie reżyserował za czasów Reduty, wielokrotnie zresztą, więc sięgamy tutaj do pięknej, przepięknej polskiej klasyki, która wielokrotnie była również wystawiana tutaj w Teatrze Osterwy, jak się sięgnie do historii, ponieważ sięgamy do Fredry, sięgamy do Bałuckiego, sięgamy do Wyspiańskiego, do różnych fragmentów, które są tak fajnie skomponowane, tak wartko. W taki sposób przechodzimy do kolejnych wspomnień, do kolejnych obrazów, bo ten świat tego artysty, te wspomnienia, ten ostatni etap tego artysty dzieli się na obrazy. Później przechodzimy płynnie do tej wielkiej literatury. Mam tutaj na myśli, nie umniejszając oczywiście tej polskiej, ale mam tutaj na myśli do Szekspira, a osterwa był prywatnie wielkim pasjonatem Szekspira. Przez wiele lat osterwa opracowywał na własne potrzeby Hamleta. Był fanem studium Wyspiańskiego, studium o Hamlecie, i tworzył swoje koncepcje, nawet na własne potrzeby tłumaczył Szekspira. Zaczął analizować każdą postać z tej sztuki, ale niestety nie udało mu się wystawić tego Hamleta. A co by było, gdyby mu się udało go wystawić? Albo gdyby udało mu się zrealizować chociaż trochę te jego pomysły? I to był dla nas kolejny punkt zapalny, żeby iść dalej. Dla nas, mam na myśli zespół, ponieważ ze znaczną większością zespołu tworzymy Małe Zwierciadło. I te pytania, które sobie stawia Hamlet, są, czy były bardzo bliskie do pewnego momentu osterwie, więc my staramy się na te pytania odpowiedzieć. Gościnnie w spektaklu wystąpi Michał Anioł, chociaż tak naprawdę on będzie w domu. Nie ma tutaj gości. I tak zamykamy te spektakl pod tytułem Małe Zwierciadło. Jest to taka forma, wydaje mi się, około 70-minutowa. Jeżeli chodzi o formę teatralną, to jest to montaż. My tutaj bardzo tak podejdziemy do tego filmowo, to znaczy będą cięcia scen, nie będzie ciągów przyczynowo-skutkowych. I tak na koniec pragnąłbym dodać, że są też inspiracje lokalne. To znaczy mamy tutaj inspiracje Zbigniewem Herbertem, który tutaj, doskonale Państwo wiecie, miał epizod jako kierownik literacki. I korzystamy również z fragmentów, jakie Witold Lutosławski napisał dla Tadeusza Byrskiego na specjalne zamówienie Teatru Osterwy, kiedy Tadeusz Byrski był tutaj dyrektorem. Lutosławski miał tutaj skomponować muzykę do spektaklu. I fragmenty, inspiracje, które tutaj Lutosławski zostawił i które zostały odnalezione nie tak dawno, wybrzmią. To znaczy usłyszymy te nuty w wybranych scenach.
1: A po spektaklu pokazany zostanie krótki film o historii teatru oraz jego najważniejszych momentach w 80-letniej działalności, wzbogacony komentarzem. To pierwsza adaptacja kryminalnej powieści pióra Sławka Gortycha. W Jeleniogórskim Teatrze na widzów czeka już schronisko, które przestało istnieć. Więcej na ten temat w materiale Błażeja Stachewicza.
2: Ukochany przez miłośników kryminalnych historii i górskich wątków historycznych, Sławek Gortych trafił na deski teatru. To pierwsza sztuka na bazie książki odnoszącego ogromne sukcesy młodego pisarza z Bolesławca. Została zaadaptowana przez zespół Teatru Norwida w Jeleniej Górze, prowadzony przez Katarzynę Sołtys, która na reżysera spektaklu wybrała Tadeusza Perczaka, młodego twórcę, który, jak sam mówi, stanął przed niełatwym zadaniem. W końcu oryginał Schronisko, które przestało istnieć, to książka wielowątkowa, mieszająca płaszczyzny czasowe, miejsca i, co podkreśla reżyser, bardzo telewizyjna w swojej formie.
3: Trudności były dwie. Pierwsza trudność była trudnością samej

0: pisanej adaptacji literatury, w której po prostu możliwości narracyjne są szersze niż daje je scena teatralna. Można opisać, że kogoś nie widać, że ktoś wykonuje czynności, że ktoś o czymś myśli i dalej nie zdradzić tożsamości widowni. W teatrze takich możliwości za bardzo nie mamy i musimy bawić się światłem i dużą ilością innych formalnych, często bardzo technicznych zabiegów, które staramy się stosować. I to bym powiedział, że taką funkcję adaptacji tej części powieści, takiej bardziej gatunkowo-kryminalnej, przejęła technika, przejęła muzyka, którą razem z Szymonem Górką staraliśmy się zaimplementować jako środowisko maksymalnie immersyjne. Również w ten sposób starałem się działać ze światłem. I też scenografia Jurka Basiury i adaptacja Magdy Litwy mają pomagać kreowaniu jak największej ilości małych światów, przesunięć w czasie, które w powieści Sławka Gortycha są przecież nagminne. Oczywiście druga trudność była rzeczywiście z poszerzeniem niektórych wątków. Powiedziałbym, że to była trudność, która okazała się być niesamowicie łatwa, dzięki temu, że autor nie blokował żadnych zmian, był bardzo wspierający i otwarty na nasze zmiany fabularne, pogłębienie wielu rodzinnych wątków obecnych w powieści i również wykorzystanie kryminalnej paraboli w celu zintensyfikowania emocjonalnego uderzenia naszej właśnie opowieści rodzinnej.
1: To pierwsza książka Gortycha. Miał pan może wrażenie podczas współpracy, że autor próbuje troszeczkę zrobić taką wersję 2.0 przy okazji adaptacji teatralnej, poprawić trochę rzeczy, które być może jego zdaniem nie zagrały w oryginale?
0: Myślę, że nie było z jego strony tak dużo impulsu do zmian jak z naszej. Myślę, że tutaj my byliśmy głównymi prowodyrami tych zmian. Myślę, że tutaj bardziej doceniłbym pokorę Sławka jako również młodego twórcy. Ja jestem młodym reżyserem, Sławek jest młodym pisarzem i cieszę się, że jakoś się w tym pokornie słuchaliśmy, że to, co dla niego z warstwy literackiej było istotne, żeby dalej zostało przekazane widowni, my staraliśmy się zachować, a on był otwarty na wszystkie zmiany, które dla nas ten teatralny świat pomogły skonstytuować, nawet często wprowadzając daleko sięgające zmiany w przeszłości bohaterów, których znamy z powieści. Wydaje mi się, że jakbyśmy żyli bez presji, to by było trochę nudno. I nasz jakby spektakl też ma na widownię nakładać pewną presję, żeby jechać razem z nami w ten kryminalny świat i też wymagamy tego od widzów. To jest trudny spektakl. To nie jest spektakl prosty, to nie jest spektakl realistyczny. To jest, uważam, spektakl, który aspiruje do tego, żeby powieść Gortycha również z tak zwanej literatury rozrywkowej w teatrze wynieść na poziom literatury wyższej, literatury również pięknej, która może otrzymać swój metafizyczny wymiar.
2: Na scenie w postaci z kart powieści Gortycha wcielają się Agata Darnowska, a

0: kryminalny świat i też wymagamy tego od widzów. To jest trudny spektakl. To nie jest spektakl prosty, to nie jest spektakl realistyczny. To jest, uważam, spektakl, który aspiruje do tego, żeby powieść Gortycha, również z tak zwanej literatury rozrywkowej, w teatrze wynieść na poziom literatury wyższej, literatury również pięknej, która może otrzymać swój metafizyczny wymiar.
1: Na scenie w postaci z kart powieści Gortycha wcielają się Agata Darnowska,

0: Wacława Klimkę, Czecha, Karla Hanke, nazistę z Werwolfu, Franciszka oraz Klimkę Juniora. Zapoznałem się z książką w momencie, gdy zaproponowano mi tutaj gościnę. Nie znałem wcześniej, przyznam szczerze, tej serii, ale bardzo mnie zaciekawiła. Lecę z kolejnymi, już jestem aktualnie na trzeciej. Super, że w ogóle teatr tutaj w Jeleniej Górze zdecydował się na teksty, na książki Sławka Gortycha, ponieważ no, nie wiem, czy może być lepsze miejsce do wystawienia jego tekstów, jego książek w Polsce. Akcja się dzieje tutaj, w Jeleniej Górze, w Karkonoszach, więc myślę, że to jest dla lokalnych mieszkańców, ale nie tylko, też jest to świetna sprawa. I też wydaje mi się, że reżyser gdzieś przedstawia nam spektakl w taki sposób, żeby będzie on jasny nie tylko dla ludzi, którzy czytali książkę, co jest, myślę, dużym atutem.
1: W jedną z postaci, dyrektorkę Muzeum Gerharda Hauptmana, oczywiście tą z kart powieści, wciela się Magda Kępińska.
2: Wielu z nas, myślę, tak jak i Państwo, jesteśmy fanami absolutnie serii książek Sławka Gortycha i nie ukrywam, kiedy pierwszy raz rozmawialiśmy w Muzeum Gerharda Hauptmana, którego jestem dyrektorką, jak już potem wcześniej wspomniałam, mówiłam: Sławku, może napiszesz coś dla teatru? I teraz, kiedy spotkaliśmy się przy pracy, Sławek mówi: mówisz, masz. Więc dzięki pomysłowi pani dyrektor Katarzyny Sołtys mamy taką szansę, jesteśmy z niej bardzo szczęśliwi. To mówi o nas, o naszej tożsamości, o tym, gdzie mieszkamy, skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy. Prawda, prawda historyczna, której ja jako dyrektorka Muzeum Gerharda Hauptmana w Jagniotkowie jakby bardzo bronię. Trzeba przyjść na spektakl z wielu powodów, bo jest piękny, wizualnie mądry jest, mówi o naszej historii. Fantastyczne jest to, że moja postać na kartach książki jest mężczyzną. Jacek Węglosz jest jedną z takich bardziej kolorowych postaci w tej sadze. I nie ukrywam, że strasznie chciałam zagrać w tym spektaklu, bo bardzo lubię te książki. Natomiast nie marzyłam, że zagram postać, która mi się tak bardzo podoba, bo jakby damskiej postaci, która tak mi się bardzo podoba, nie było. Dlaczego się podoba? Bo ma odklejkę, a wydaje mi się, że pasja, z jaką wykonujemy swój zawód, jakby dużo mówi o człowieku i myślę, że tą odklejkę, którą Jacek Węglosz ma w książkach, ja mam też a propos zawodu, który wykonuję, i to nas bardzo łączy, więc granie takiej postaci tym bardziej sprawia frajdę aktorowi. Jest wiele wątków, które zostały jakby u nas poszerzone. Więcej się mówi o postaci Artura Rajczakowskiego, który jakby, z którego powodu Max Rajczakowski trafia w śnieżne kotły. W książce mówi się o nim, że zginął, a tutaj jakby dowiadujemy się czegoś więcej o jego życiu, o jego sposobie funkcjonowania.
3: Materiał przygotował Błażej Stachewicz.

0: autopromocja.
1: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
2: Kilkaset tysięcy fanów na czterech stadionach posłucha w czerwcu na żywo tej piosenki. A już teraz sezon Dawida Podsiadły wylądował na szczycie naszego notowania. Jeśli chcecie, by tam został, dajcie plusika na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00. Łukasz Zduńczyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: SK2 Warszawa.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

0: SK2, Warszawa.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzucik.